bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć.

0: Tak, to byli Beatlesi, czwórka z Liverpoolu. A my zaraz, gdzie my jesteśmy, kiedy jesteśmy, czy my tu w ogóle jesteśmy? Są wakacje.
1: Na pewno nie w Liverpoolu.
2: Są wakacje i jest piątek.
0: Jest piątek, właśnie, to
2: ja
0: my się zastanowimy.
2: Pierwsza dzisiaj.
0: Zastanowimy się w takim razie, czy jesteśmy. Na wszelki wypadek się przywitamy. Iwona Barańska, Piotr Jachim, Piotr Jachim.
2: Dzień dobry.
0: Reszta Brygada Radia, Złote Przeboje. No i mamy ten piątek, ale mamy też godzinę szóstą. 10 lipca w kalendarzu, to jeszcze dla porządku powiedzmy. I nasz poranny program zaczynamy od wiadomości Radia Złote Przeboje, które przedstawi właśnie Iwona Barańska.
3: Kominy płacowe do likwidacji, lekarze po rozmowach z minister zdrowia. Pod koniec lipca ruszy zbiórka podpisów, chcą odwołać Trzaskowskiego i Rady Warszawy. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Dużo słów i deklaracji, wciąż mało konkretów na temat zwiększenia dostępności do opieki zdrowotnej i skrócenia kolejek. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej spotkali się z minister zdrowia. Rozmawialiśmy o patologiach i zgodziliśmy się, że kominy płacowe muszą być zlikwidowane, przyznaje prezes Izby Łukasz Jankowski.
4: Mówiliśmy o tym, że 3 średnie krajowe dla lekarza specjalisty to jest postulat, który pozwoliłby zachęcić lekarzy do przejścia z kontraktów, które nie są optymalną formą wykonywania zawodu. Na umowy o pracę ministerstwo podjęło się pracy nad tym, aby do takiego poziomu wynagrodzeń doprowadzić.
3: Kolejne spotkanie minister zdrowia z lekarzami za tydzień. W ostatni tydzień lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Organizatorzy chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów, mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej.
5: Jesteśmy przygotowani na to, że będzie istotny odsetek podpisów w jakiś sposób zakwestionowany. W związku z tym nie celujemy w zebranie 132 tysięcy podpisów, tylko w znacznie większą ilość, co najmniej 150 tysięcy, a pewnie nawet i więcej.
3: Jeżeli wszelkie formalności zostałyby spełnione, referendum mogłoby się odbyć na początku grudnia. Lotnisko w Palm Beach na Florydzie oficjalnie zmieniło nazwę na Międzynarodowe Lotnisko imienia Donalda Trumpa. Od początku drugiej kadencji prezydenckiej Trumpa wiele miejsc i projektów nazwano jego imieniem. W Palm Beach już istnieje bulwar Trumpa, a marynarka wojenna USA ma zbudować okręty wojenne typu Trump. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Wywiązali się z roli faworyta, 2-0 ograli Maroko. Zwycięstwo dały im trafienia Mbappé i Dembele w drugiej połowie. Półfinałowego rywala Francuzi poznają dzisiaj. O 21:00 Belgowie zagrają z Hiszpanami.
6: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Złote Przeboje w drodze.
0: Mamy wiadomość dla kierowców wybierających się na południe Europy. Otóż od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Swardoniu aż do okolic Czapcy.
1: Ten remont potrwa aż do 17 sierpnia. Auta osobowe będą kierowane na drogę lokalną, a ciężarówki powinny w tym czasie korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie.

0: Pogoda.
1: Na zachodzie dzisiaj najpogodniej i najcieplej. W Zielonej Górze termometry pokażą 25 stopni. We Wrocławiu będzie 24. Ale im dalej na wschód, tym więcej chmur, także deszczowych i chłodniej. 19 stopni będzie w Warszawie, a w Białymstoku 18.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
1: Dzień dobry, po szóstej ruszymy w rejs, a będzie to rejs kultowy, z drogą na Ostrołękę w tle oraz odgłosem paszczu.
2: A z powodu prognoz pogody, a z powodu prognoz pogody po szóstej poprosimy was o dokończenie zdania. Wakacje nad Bałtykiem są jak? Jak fajnie, że piątek. Chcieliśmy tak przy okazji zauważyć. 4 minuty po godzinie 6:00, Flames of Love, czyli płomienie miłości. Wszyscy piątek kochają. No to gramy, robimy głośniej, budzimy siebie i sąsiadów. Jesteśmy z wami.

0: To Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 11 minut po 6:00, piątek, piąteczek, piątunio, 10 dzień lipca, no to czas zajrzeć do kalendarza.
1: Dzisiaj obchodzimy dzień Nikoli Tesli. Z kolei 57 lat temu padł pierwszy klaps na planie filmu Rejs w reżyserii Marka Piwowskiego.
2: Mnie się podobają melodie, które już raz słyszałem.
0: No i wychodzi na to, że państwo słuchacze kochani to mają coś z inżyniera Mamonia. No tak, i właśnie dlatego gramy same złote przeboje.
3: Tak, tak, melodie, które już słyszeliśmy. Słoneczna Brygada tymczasem płynie w stronę weekendu, a jak wasz poranek 22, 4, 4 i 3, 0 też jakoś płynie, czy ciągle w bieliźnie na mieliźnie? Zaczynamy wakacyjny apel poranny, dajcie znać kochani jak się macie i co na sobie macie też 22, 4, 4 i 3, 0. A teraz będzie zegar Edyty Bartosiewicz. No na naszym jest 12 po 6:00.

0: piątkowy poranek, słuchacie Radia Złote Przeboje. Tak wam gra tylko Słoneczna Brygada. A co łączy zespoły Depeche Mode i Limp Bizkit? No, na pierwszy rzut oka niewiele, ale okazuje się, że obie formacje nagrały teledyski na dachu World Trade Center. Limp Bizkit nagrali tam klip do Rollin, a Depeche Mode do Enjoy the Silence, który właśnie wam zagraliśmy. 18 minut po 6, dzień dobry.
1: To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, a ponieważ mamy wakacje, ponieważ kończy się pierwszy turnus, to przypominamy, że nie ma takiego miasta jak London, jest tylko Lądek Zdrój. A dlaczego o tym mówimy? Gdyż London Beat już za chwilę, specjalnie dla was.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14:30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Jeśli chcesz, to...

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Ale duża.
2: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
5: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
6: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
7: Mamo, ten maluch, skąd się tu wziął?
8: To pierwszy orangutan, który urodził się w Polsce.
7: Możemy go zobaczyć?
8: Tak, w Orientarium Zoo Łódź. A każdy weekend są tam rodzinne wydarzenia i niespodzianki.
7: Chcę zobaczyć wszystko!
8: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i przeżyj dziką przygodę.
9: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
9: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
11: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
12: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.

0: Och, jak my lubimy takie dźwięki. To słoneczna brygada, Radia Złote Przeboje i na naszej antenie przed chwilą David Bowie. A ponieważ dzisiaj mamy rocznicę pierwszego klapsa na planie kultowego filmu Race, no to od rana prosimy was o odgłos paszczą. No generalnie na dowolnie wybrany temat. Apel poranny zaczynamy. 2244-30. Jest tam kto? Halo, dzień dobry.
1: Cześć. No ja właśnie płynę z nocnej zmiany. Skończyłem pracę o 6 rano i jadę obudzić mojego kolegę Artema do pracy. Bez pracy nie ma kołaczy. Pozdrawia Robert Włocławia.
2: No. No rzeczywiście, też coś podobnego kołacze nam się po głowie. A
3: kołacze, tak, tak.
2: Niedachalnie.
3: Gdyż dzisiaj wakacyjny piątek jest, to przypominamy. Oczywiście. Jakiś jeden turnus się kończy, inny się zaczyna, a w ogóle to w głowie nam tylko niebieskie migdały. Kołacze też. 22 44 i 30 to jest numer dla tych, którzy chcieliby coś dodać jeszcze, dorzucić do tego od siebie. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, no i gramy na to jak na lato. La Luna, Belinda Carlisle, 2 minuty po 6:30.

0: Było to kilkanaście lat temu, co prawda. Od tego czasu niewiele się zmieniło. Magazyn People ogłosił, że Jennifer Lopez jest najpiękniejszą kobietą świata. Zgodziliśmy się z tym jak najbardziej.
1: Oczywiście.
0: Ale drobnym druczkiem dopisaliśmy zaraz po naszych żonach. Są wakacje, tego się trzymajmy, panowie, zwłaszcza na plaży. Za 20 minut będzie siódma. To jest Słoneczna Brygada Radia, Złote Przeboje.
1: A jeśli w wakacje wybieracie się na karaibską wyspę St. Vincent, no to i będziecie stamtąd wysyłać pocztówki do znajomych, no to pamiętajcie, by kupić znaczki pocztowe z podobizną króla popu. Zawsze możecie jeszcze wysłać taką kartkę do Radia Złote Przeboje. My tymczasem za chwilę zagramy jeden z największych przebojów Michaela, Beat It. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszynę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Expert wyprzeda.

0: ból i obrzęki nóg.
1: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
0: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
1: Czyli?
0: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
3: Reklama.

0: Mamy lato. Dzwońcie.
1: Mamy morze złotej kawy porannej, mielonej i ziarnistej. Jeśli ktoś z was jeszcze jej nie dostał, no to trzeba to nadrobić. To teraz będzie okazja. Uwaga, oto wakacyjne zadanie na dzisiaj. Dokończ zdanie. Wakacje nad Bałtykiem są jak...
2: Wakacje nad Bałtykiem są jak powrót do ex. Myślisz, że tym razem będzie inaczej.
3: Ja myślę, że wakacje nad Bałtykiem są jak pudełko czekoladek, bo nigdy nie wiesz, na co trafisz.
2: To prawda. Jakie są dla was wakacje nad Bałtykiem? Jakie metafory czy przenośni użyjecie? 2244430 albo adres mailowy poranek@złoteprzeboje.pl. A za najlepszy głos wręczymy komuś z was naszą złotą kawę poranną.
1: Dokończ zdanie. Wakacje nad Bałtykiem są jak? 2244430.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Samoszka, cudowna, delikatna, wspaniała po prostu Urszula w radiu Złote Przeboje. No, generalnie my Polacy jesteśmy cudowni, mili, sympatyczni, pokojowo nastawieni do świata. Przynajmniej do momentu, aż nas ktoś nie wkurzy, prawda? I teraz będzie właśnie o tym.
1: Polskie szerszenie są już gotowe do lotu. To pierwsze krajowe drony uderzeniowe, które wkrótce przejdą wojskowe testy. Więcej o tym będzie w najbliższych wiadomościach o 7:00. Posłuchajcie.

0: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
11: To przy okazji zjesz z nami.
10: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
12: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
11: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
10: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
11: Ach, to tylko przy okazji.
10: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
13: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
1: Reklama.
14: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
15: 10 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest siódma. Wiadomości radia Złote Przeboje przed nami. Iwona Barańska.
16: Szerszenie Sochaczewa. Pierwsze polskie drony uderzeniowe w fazie testów. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią maku niebieskiego. Upały podbiły ceny czarnej porzeczki. Owoce są wyjątkowo drogie. Pierwsze polskie szachedy, drony uderzeniowe, są już gotowe do testów. Wojsko w ciągu 2-3 miesięcy zdecyduje, czy i ile zakupi takich maszyn. Szerszenie, taką mają polską nazwę, powstają w Sochaczewie. Zostały skonstruowane przez specjalistów z Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych, mówi Ryszard Sabak.
17: To jest odzwierciedlenie tych szachedów, które ma Federacja Rosyjska. Oczywiście rozwijamy to dalej i tworzymy już drony uderzeniowe. Na dzień dzisiejszy 400 km zasięgu. No i głowica, powiedzmy, 20 kg.
16: Na razie firma z Sochaczewa będzie mogła produkować do 100 dronów miesięcznie, ale zdolności produkcyjne w razie potrzeby można zwiększyć. Główny inspektorat sanitarny ostrzega przed partią maku niebieskiego bakaliowy targ sprzedawanego w sieci Dino. W produkcie wykryto przekroczenie dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium, co może stanowić zagrożenie dla zdrowia. Informacje, o którą dokładnie partię maku chodzi, można znaleźć na stronie internetowej GIS-u. Kup teraz, zapłać później. Tak wabią nas sklepy. Tymczasem Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzega przed pochopnymi zakupami z odroczoną płatnością.
18: Pamiętajmy, odroczona płatność to kredyt. Upakowany w wygodę, szybkość i spełnianie marzeń. Możemy stracić kontrolę nad zakupami i nadmiernie się zadłużyć.
16: Ostrzega Agnieszka Kowalska z UOKiK-u. Specjaliści radzą, by przed takim zakupowym szałem policzyć, ile w sumie wynoszą wszystkie raty i odroczone płatności oraz czy domowy budżet to udźwignie. Czarna porzeczka na wagę złota. Ten super owoc osiąga niebotyczne ceny. Wysokie temperatury i susza sprawiły, że część owoców nie wytrzymała. Czarna porzeczka na rynku hurtowym w Broniszach kosztuje teraz nawet 40 zł za kilogram.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje.
7: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
2: Sport w 3. 30 sekund.
19: Michał Waszkiewicz, dzień dobry. Francja, pierwszym półfinalistą piłkarskich mistrzostw świata. Trójkolorowi pokonali Maroko 2-0. Przeważali przez cały mecz, ale w pierwszej połowie brakowało skuteczności, a Kylian Mbappé nie wykorzystał rzutu karnego. Kapitan Francuzów strzelił swojego 8. gola na turnieju w 60. minucie, a 6 minut później wynik ustalił Ousmane Dembélé. To będzie pierwszy w historii Wimbledonu czeski finał. Linda Noskowa zmierzy się jutro z Karoliną Muchową w meczu o tytuł w londyńskim turnieju. W półfinałach Noskowa pokonała Ukrainkę Martę Kostiuk 2-4, a wcześniej Muchowa wygrała z Amerykanką Coco Gauff 6-2, 1-6, 7-6.
2: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem. Pogoda.
16: Deszczowe chmury i burze dzisiaj głównie we wschodniej części Polski. Na zachodzie będzie przeważnie pogodnie. Na termometrach od 18 stopni w Białymstoku, 19 w Warszawie i Gdańsku, 21 w Krakowie, do 24-25 wzdłuż zachodniej granicy.
2: Radio Złote Przeboje C, 96,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje.
20: Dzień dobry. Po siódmej zabierzemy Was w miejsce, w którym skumulują się wakacyjne przyjemności i wrażenia, czyli na koncert imprezowej supergwiazdy.
15: Po siódmej dowiecie się też, co się da zrobić z litrem. Paliwa litrem. Bardzo prosimy sobie zawierenie wyobrażać. Tu Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przewoje. Niech się święci wakacyjny piątek. 4 po siódmej gramy kombi.

0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
1: 24 sierpnia w Warszawie właśnie odbędzie się wyjątkowy koncert zespołu OMD, a Radio Złote Przeboje ma dla Was złote bilety na to wydarzenie. Nie czekajcie, tylko zgłoście się do zabawy, jeśli chcecie posłuchać na żywo takich oto dźwięków. Żeby zdobyć podwójne zaproszenie na OMD Summer of Hits, musicie wejść na złoteprzeboje.pl i tam w jak najciekawszy sposób rozwinąć skrót OMD.
2: No to podpowiadamy: Orkiestra Mistrzów Dyskoteki albo Obłędnie Miłe Dansowanie.
1: Fajnie.
2: Też może tak być, oczywiście. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zabawnie rozszyfrujcie skrót OMD, a my nagrodzimy te najciekawsze odpowiedzi. I uwaga, złote bilety na koncert zespołu OMD do wygrania już dzisiaj o 17:30.
0: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: excited, jestem taki podekscytowany oczywiście z okazji piątku i wakacji. To były cztery siostry Pointer: June, Anita, Ruth i Bonnie. I kiedy zaczynamy karierę, no to były tak biedne, że gracje sceniczne nabywały w sklepie zużywaną odzieżą. Dzisiaj to się ładnie mówi używaniego, proszę państwa. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje 20 po 7.
1: A za chwilę w Radiu Złote Przeboje artysta, który pozwał samego prezydenta USA, Donalda Trumpa. Sądził się ze sztabem za bezprawne wykorzystanie utworu podczas kampanii wyborczej. Ja mowa o Edim Grancie, który już za chwilę na naszej antenie. Zostańcie z nami.
2: Radio Złote Przeboje.

0: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IZOACTIV, wspierających nawodnienie organizmu.
1: Reklama. Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: O, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Magda, wszystko w porządku?
5: Przepraszam, migrena.
6: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
5: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
7: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
12: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
13: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
14: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
14: Bo

0: 29 minut pozostało do 8, tak wam gra Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. No mamy sezon ogórkowy, charakteryzuje się tym, że najwięcej kasy wydajemy na gofry, lody i paliwo, a tymczasem...
1: Studenci z Krosna pobili rekord Polski w oszczędnej jeździe. Stworzyli pojazd, który przejechał 1693 km na 1 litrze paliwa. No brawo.
2: Ale ja tu szybko policzyłem, słuchajcie, i wyszło mi, że panowie studenci robili 50 na setkę. Czyli czasy się zmieniają, a studentom ciągle jedno w głowie. O to. To było enigmatyczne, w związku z tym teraz Enigma i Amanda Lear. Gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje. Jest piątek, jest dobrze. 2 minuty po 7:30.

0: Tak wam gra o poranku tylko Słoneczna Brygada. Ryan Paris w radiu Złote Przeboje. No i po nazwisku można sądzić, że pan Ryan jest z Paryża. Nic bardziej mylnego, no bo urodził się i wychował w Rzymie, a z wykształcenia jest architektem. Dzień dobry, 21 minut do 8.
1: To my, Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Z nazwy następnej kapeli można sądzić, że panowie jeżdżą vanem i pewnie na koncerty im się zdarza. Grupa Van Halen już za kilka minut w Radiu Złote Przeboje. A gdybyście właśnie siedzieli w aucie, jechali w kierunku pracy albo wakacji, to jedźcie wolniej i dłużej. Słuchajcie Radia Złote Przeboje.
2: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
3: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
2: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mizan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Mizan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 km.

0: już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
1: Volkswagen.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki.

0: Dokońcie.
1: Ponieważ w pogodzie idzie ku lepszemu, to już nie baliśmy się poprosić was o dokończenie zdania. Wakacje nad Bałtykiem są jak? No może jak gra w Totolotka. Liczysz, że chociaż 3 dni będą pogodne. 2-2, 4-4 i 3-0, no to teraz wy.
2: Wakacje nad Bałtykiem są jak portfel bez dna.
3: Wakacje nad morzem są jak kapryśna teściowa. Nigdy nie wiesz, na co natrafisz.
4: Wakacje nad Bałtykiem bywają z mniejszym lub większym wietrzykiem, więc są pogodowym dreszczykiem.
5: Wakacje nad Bałtykiem są jak te popularne filmy o zombie. Jedynym celem jest przetrwanie.
6: Wakacje nad Bałtykiem są jak fryzura Krzysztofa Witkowskiego. Miał być super, a jest to, co widać.
7: No, ale niestety tego się nie da odzobaczyć.
8: Tak, jak ceny flądry w smażalni na przykład. Oj, niedobrze. Dokończcie zdanie. Wakacje nad Bałtykiem są jak? Dzwońcie pod 224430 albo piszcie poranek@złoteprzeboje.pl za najlepszy głos. Wręczymy złotą kawę Słonecznej Brygady. Wakacje nad Bałtykiem są jak? 224430.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: się znajdę. Jak wiadomo, to była piosenka o grzybach, ale mogłaby to być też piosenka o pustej drodze prowadzącej w kierunku wakacji. Marzenie tak. Ściętej głowy. Ale o drodze na wakacje będzie teraz w zapowiedzi wiadomości Radia Złote Przeboje.
1: Kto planuje wakacyjną podróż na południe Europy, no to uwaga, niech dobrze posłucha wiadomości najbliższych, bo Słowacy zamykają ważną trasę. Szczegóły o 8:00. Posłuchajcie.
2: Radio Złote Przeboje.

0: programu był Erste Bank Polska.
1: Reklama.
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy zakupie

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Au! Znów ten ból.
4: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz.
8: Reklama. Mamy godzinę 8, w kalendarzu jest 10 lipca i to jest piątek. Przed nami wiadomości Radia Złote Przeboje. Iwona Barańska.
9: Ceny paliw w górę. Czy powrócą rządowe obniżki? Utrudnienia w drodze na południe Europy. Słowacja zamyka ważną trasę. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. W związku z eskalacją konfliktu na Bliskim Wschodzie rząd nie wyklucza powrotu do pakietu obniżek cen paliw na stacjach, a te idą w górę. Ceny diesla na dużej części stacji przekroczyły już 7 zł. Rząd wycofał się z pakietu obniżek w związku z porozumieniem między USA a Iranem, ale to porozumienie okazało się kruche, mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
10: Ponowne ataki Stanów Zjednoczonych na Iran i stwierdzenia prezydenta Stanów Zjednoczonych, że w zasadzie tego porozumienia już nie ma, które doprowadziło wcześniej do spadku cen ropy naftowej. To sprawia, że jesteśmy w okresie, kiedy ceny hurtowe rosną.
9: Teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej 6,99 zł. Od poniedziałku Słowacy zamkną dla ruchu autostradę D3 od granicy z Polską w Zwardoniu aż niemal do Czadcy. To odcinek popularnej drogi na południe Europy, do Wiednia czy do Chorwacji. Do 17 sierpnia autostrada będzie remontowana. Osobówki będą kierowane na drogę lokalną, ciężarówki powinny korzystać z przejścia granicznego w Cieszynie. Od 1 września zmienią się zasady żywienia w szkołach i przedszkolach, przypomina dziś Gazeta Wyborcza. Zgodnie z nowymi przepisami co najmniej raz w tygodniu dzieci dostaną w pełni roślinny obiad przygotowany na bazie roślin strączkowych. W menu będzie też więcej warzyw, produktów pełnoziarnistych i dań z tłuszczami roślinnymi, a mniej potraw smażonych. Ministerstwo Zdrowia chce w ten sposób promować zdrowsze nawyki żywieniowe. Francja pierwszym półfinalistą piłkarskich Mistrzostw Świata. Trójkolorowi pokonali wczoraj Maroko 2-0. Mój zespół pokazał dojrzałość, mówi trener Didier Deschamps.
11: Jestem niesamowicie dumny z awansu do trzeciego półfinału z rzędu, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, co działo się w pierwszej połowie z tym obronionym karnym i trzema sytuacjami. Zabrakło nam chłodnej głowy, ale to nie zasiało żadnych wątpliwości w głowach moich piłkarzy, a już tym bardziej w głowie Kiliana.
9: Rywalem Francji w półfinale będzie Hiszpania albo Belgia. Ten mecz dziś o 21:00.
12: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.

0: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Pogoda.
1: Najpogodniej i najcieplej będzie dzisiaj na zachodzie. W Zielonej Górze termometry pokażą 25 stopni, we Wrocławiu będzie 24, ale im dalej na wschód, tym więcej chmur, także tych deszczowych, no i też chłodniej, bo 19 stopni będzie w Warszawie, a w Białymstoku 18.
0: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.

0: To jest Radio Złote Przeboje. Na dzień dobry. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
1: Dzień dobry, w piątek po 8:00 pojawi się u nas wiadomość, która wywróci do góry nogami życie działkowców, ogrodników i sąsiadów.
2: No i po 8:00 wystąpi także arabski test 5-kilogramowy. A do czego służy i co nam pokaże? No, czas pokaże, ten najbliższy. 4 minuty po 8:00 wita was Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje, a już teraz u nas Mister Zup.

0: poranne konga bonga dzikie węże, czyli Miami Sound Machine, tak wam gra tylko Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje, 12 minut po 8. Powstała natomiast aplikacja dla właścicieli działek rekreacyjnych i właścicieli przydomowych ogródków. Fachowcy mówią, że jest to prawdziwy game changer.
1: Stworzyli ją naukowcy z Uniwersytetu Jagiellońskiego. No, generalnie aplikacja informuje kosiarzy, że trawę należy kosić nie częściej niż raz w miesiącu i w dodatku mozaikowo, czyli tylko wybrane fragmenty trawnika.
2: Okay. Ej, ale wspaniale, wspaniale. Ja tu widzę tylko jeden problem. Czym teraz o 6 rano w sobotę będzie nas wkurzał sąsiad? My w Radiu Złote Przeboje gramy na to jak na lato i zupełnie bez powodu. Zagramy teraz kawałek pod tytułem Pogadajmy o seksie. Salt and Pepper. Spinderella cut it up one time.

0: Every Breath You Take, słynny kawałek pana Stinga i grupy The Police. Pan Sting, tu musimy przypomnieć, jest jednym z niewielu artystów na świecie, którzy zajmują się produkcją wina, a nie konsumpcją. Mm-hmm. Ale zdajmy sobie sprawę z tego, że jest piątek i do produkcji, do jakiegoś zajęcia konstruktywnego nie ma co, szanownych państwa, namawiać. Jest 20 minut po godzinie 8. Tu słoneczna brygada.
1: Okej, to teraz ja. Za chwilę natomiast u nas Rick Astley, który w wywiadzie przyznał kiedyś, że w latach 90. za swój największy przebój zarabiał $12 miesięcznie. No, czyli mógł sobie za to kupić maksymalnie gofra w łebie. Dzisiaj już za kilka chwil zagra Rick Astley Together Forever, później także Bratanki. Zostańcie z Radiem. Złote przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje na wypasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: To tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
11: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
10: A, no i merci bardzo.
0: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od wiejskiej zagrody! A to oznacza uczta!
13: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
12: Pieskie życie ma smak!
13: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.

0: dokończę.
1: Dzisiaj, wychodząc naprzeciw pogodzie, prosiliśmy o dokończenie zdania. Wakacje nad Bałtykiem są jak? No, jak tankowanie, nie tanie. To wiadomo, ale jeszcze jakie? Podsumujmy zatem. 2244430.
2: Wakacje nad Bałtykiem są jak kubeł zimnej wody.
3: Wakacje nad Bałtykiem są jak wygrana jackpota. Wyobraź sobie niewyobrażalne.
4: Wakacje nad Bałtykiem to jak rosyjska ruletka.
5: Wakacje nad Bałtykiem są jak Kinder niespodzianka. Cieszysz się na nie, ale zawartość i tak zawsze rozczarowuje.
6: Mm-hmm. Wakacje nad Bałtykiem to są jak randka w ciemno. Nigdy nie wiesz, co cię czeka.
7: No i za ten jakże obrazowy głos wręczamy złotą kawę Słonecznej Brygady Radia Złote Przeboje i ślemy życzenia udanej randki na przekór zdrowemu rozsądkowi. Dziękujemy wam za wszystkie głosy i za cierpliwość do tych wakacji nad Bałtykiem. Naszych ukochanych nie ma co ukrywać. A w poniedziałek nowe nagrody i nowe tematy.
0: Mamy lato. Dzwońcie.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
1: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę. Ale duża.
5: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
7: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
8: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
7: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
8: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
7: Czyli?
8: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
4: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
11: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
12: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
13: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A idealna na grilla kiełbasa śląska Well Done. Opakowanie 550 gramów. Cena sprzed obniżki 13,69. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie dwóch.
13: Tanio tutaj jest, Stokrotka.
14: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Beautiful Life, no jest, jest, gdyż jest piątek, my gramy na to jak na lato. To była grupa Ace of Base, to jest radio Złote Przeboje, za 12 minut godzina 9, a teraz uwaga. Naukowcy z Arabii Saudyjskiej, czyli ci napędzani baryłkami, niekoniecznie czekoladowymi, stworzyli prosty test na sprawdzenie stanu zdrowia. Z przyjemnością Państwu przekazujemy.
1: Jeśli masz 50 lat lub więcej i problem z podniesieniem 5-kilogramowego ciężaru, no to jest źle. Czym prędzej trzeba iść do lekarza. No ale jeśli piątkę podnosisz, to jest okej. Okay.
2: No czyli każdy dbający o zdrowie człowiek powinien pamiętać, że czteropak to za mało. Złotych przebojów, to wiemy.
0: Cenna wskazówka, tak bardzo.
2: Heavy People, Jazu, już teraz u nas gra. To jest Słoneczna Brygada, Radia Złote Przeboje. Dokładnie 12 minut zostało do 9.

0: on the Moon, czyli Człowiek na Księżycu. Na Księżycu, przypominamy, atmosferki nie ma, ale kawałek fajny był. To była grupa R.E.M. w Radiu Złote Przeboje. Mamy wakacyjny piątek, no i pewnie zastanawiacie się już, czy będzie poprawa pogody?
1: Będzie. Od razu mówię, tak mówią też synoptycy, no. Tylko dodają jedno słowo, ale.
0: No masz.
1: No właśnie, co z tą pogodą w najbliższych dniach? Sprawdzimy w wiadomościach o 9:00. Posłuchajcie.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Reklama.
2: 10 lipca mamy dzisiaj w kalendarzu, to jest piątek, jest 9. Iwona Barańska przedstawi wiadomości Radia Złote Przeboje.
3: Rosjanie znowu coś planują. Szef MSZ-u ostrzega przed prowokacjami. Poprawa pogody w Polsce, tak, ale tylko w części kraju. Policyjny Ford Mustang rozbity, nie wiadomo czy wróci na drogę. Rosja szykuje kolejne prowokacje, ostrzega przed nimi szef polskiego MSZ-u Radosław Sikorski.
4: Mamy wiarygodne informacje, że Rosjanie znowu coś planują. Celem tych ostrzeżeń jest odwiedzenie od wykonania tych prowokacji.
3: Radosław Sikorski mówi o możliwym wzroście internetowych działań dezinformacyjnych, których celem ma być wywoływanie napięć między Polakami i Ukraińcami. Według brytyjskiej prasy Rosja może planować też zbrojne prowokacje na granicy z Polską lub państwami bałtyckimi.
0: Słuchacie wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
3: Do Włoch nadchodzi trzecia tego lata fala upałów z temperaturami sięgającymi nawet 45 stopni. Według meteorologów ekstremalna pogoda potrwa co najmniej do 20 lipca. Druga, zakończona na przełomie czerwca i lipca, fala gorąca przyniosła temperatury przekraczające 40 stopni, zwłaszcza na północy i w centrum Włoch. A w Polsce w najbliższych dniach poprawa pogody, ale tylko w części Polski, informuje synoptyk Michał Kowalczuk z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.
5: W ciągu najbliższych dwóch dni Polska pogodowo będzie podzielona niemalże na pół. Będziemy mieli słoneczny zachód i pochmurny oraz deszczowy wschód kraju. Na zachodzie temperatura przeważnie około 23-25 stopni, natomiast na wschodzie bardziej pochmurno, deszczowo i chłodniej. Od 18 do 21 stopni przeważnie.
3: Powrót letnich temperatur spodziewany jest po weekendzie. Najsłynniejszy radiowóz w Polsce pojeździł jedynie 4 miesiące. Ford Mustang, który po skonfiskowaniu pijanemu kierowcy trafił pod skrzydła policji w Radomiu, został rozbity. Stłuczka z winy innego kierowcy samochodu miała miejsce pod Radomiem, mówi Marcin Sawicki z mazowieckiej policji.
6: Uszkodzeniom uległa przednia część pojazdu, błotniki, pokrywa komory silnika, zderzak. Co uległo jeszcze dodatkowo uszkodzeniom, no to będzie już poddawane odpowiednim oględzinom.
3: Na ten moment nie wiadomo, czy radiowóz będzie nadawał się do naprawy.
0: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przeboje. Sport w 30 sekund.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam. Hiszpania albo Belgia. Jedna z tych drużyn będzie rywalem rozpędzonych Francuzów w półfinale Mundialu. Trójkolorowi wygrali w USA wszystkie 6 meczów, a wczoraj w ćwierćfinale w Bostonie pokonali Maroko 2-0 po golach Kyliana Mbappé i Usmana Dembele. A mecz Hiszpania-Belgia dziś o 21:00. Tadej Pogacar wygrał po samotnej ucieczce 6. etap kolarskiego wyścigu Tour de France i ponownie objął prowadzenie w klasyfikacji generalnej. Pogacar zaczął uciekać 40 km przed metą na podjeździe na Col du Tourmalet. Drugie miejsce ze stratą ponad 2,5 minuty zajął główny rywal Słoweńca do triumfu w Wielkiej Pętli, Duńczyk Jonas Vingegaard.
0: Radio Złote Przeboje. Pogoda.
3: Deszczowe chmury i burze dziś głównie we wschodniej części Polski. Na zachodzie pogodnie. Na termometrach od 18 stopni w Białymstoku, 19 w Warszawie i Gdańsku, 21 w Krakowie, do 24-25 wzdłuż zachodniej granicy. W weekend wszędzie powyżej 20 stopni, ale deszczowo.
0: Radio Złote Przeboje C96,6 FM. Słoneczna Brygada w Radiu Złote Przeboje.
8: Przyzwoita pogoda, wakacje i w dodatku piątek. No tyle radości zwala nam się na głowę, że możemy tego nie udźwignąć.
2: Oj tak. I wtedy, kochanie, należy się położyć, a następnie leżeć i pachnieć. A my będziemy wam w tym cierpieniu towarzyszyć. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje. Gramy na to jak na to i też czekamy na weekend. Ricky Martin teraz 4 minuty po 9:00.

0: Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje mówi wam dzień dobry w piątkowy poranek, 11 minut po 9. Lutricia McNeil, Amerykanka, której talent i walory głosowe doceniono w Szwecji i tam nagrywała swoje największe hity. No i jeszcze ciekawsze jest to, że pojawiła się w Playboyu, ale niemieckim. A to jest nasze dobre polskie radio Złote Przeboje.
1: Tak jest, tak jest. A przed nami Elton John, który wydawał się na początku kariery doskonale śpiewającym, młodym, dobrze zapowiadającym się i nieźle ułożonym człowiekiem, jak to mówią w Anglii, a później się okazało, że wynajął pociąg i zrobił w pociągu imprezę i tym nam zaimponował. I my to szanujemy, zwłaszcza w piątek, proszę państwa. No to teraz Crocodile Rock, Elton John, Sir Elton John. 12 minut po 9. Gramy na to jak na lato. To jest Słoneczna Brygada Radia Złote Przeboje.

Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: Setki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. I to jest sposób na letnie przyjemności.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z lady lub na stoisku samoobsługowym 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. A arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni złoty 49 za kilogram. Kaufland.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji, przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
8: Wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Extra.
9: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Extra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Reklama.

0: wakacje.
1: Może na tarasie widokowym Burdż Kalify, najwyższego budynku na świecie, a może na jachcie w czasie rejsu po lazurowym wybrzeżu, a może wreszcie w chmurze komarów na kempingu na Mazurach. Gdzie złote przeboje brzmią najlepiej i dlaczego? To jest nasze pytanie do was. Pytanie, od którego zaczyna się zabawa w konkursie Zabierz Złote na Wakacje.
2: Odpowiedzcie niebanalnie na nasze pytanie i zagrajcie o fajną kasę. Można zgarnąć nawet 1000 złotych polskich. Wejdźcie na złoteprzeboje.pl i zgłoście się do zabawy Zabierz Złote na Wakacje, a kolejny finał i kolejny 1000 do zdobycia w najbliższy wakacyjny poniedziałek o 9:30.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów: rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Dziś w Wyborczej kulturalny rozkład jazdy na lato. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot, Festiwal Szekspirowski, Jarocin Festiwal i wiele innych wydarzeń, których nie można przegapić tego lata. Wakacyjny kulturalny rozkład jazdy dziś w Wyborczej.
6: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
7: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
10: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
9: Oraz bekonu i syropu klonowego.
10: Trudno wskazać faworyta.
9: Spróbuj, może tobie się uda.
10: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
11: Castorama.
12: Teoria.
11: I praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi, drewniane podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja z wolnego wybiegu L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Monini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz jedynie 2,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena z 30 dni przed obniżką 34,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay. Paliwo 20 groszy taniej.
17: O!
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też.
17: To poprosimy.
16: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
19: Marek, ja coś ci powiem. Ja się tych franków wstydziłem.
20: Roman, przy rodzinnym spotkaniu. Taki rachunek sumienia.
19: Nie rachunek sumienia, tylko rachunek bankowy. Spłaciłem, schowałem papiery i udawałem, że mnie to nie rusza.
20: Znam ten sposób. Kosztowny.
19: Dlatego sprawdziłem umowę. Bank oddał.
20: To dlatego taka koperta.
19: A coś ty myślał, że od życzeń utyła, Marek? Niech wnuk ma po dziadku coś więcej niż zdjęcie w ramce.
21: Votum Consumer Care. Pomagamy uwolnić się od wadliwych kredytów. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
0: Reklama.

0: To była Vanessa Paradis w radiu Złote Przeboje, jej wielki hit Żole Taxi, Paradis, czyli jak w raju jesteśmy, gdyż jest piątek i fajnie by było teraz wsiąść do jakiejś taksi i odjechać w kierunku weekendu, w kierunku wakacji.
1: Komu telefon zadzwonił, przepraszam.
0: No, już właśnie, no dzwonią, że już do domu pora. Dobra, to uciekamy, dziękujemy.
1: Dzisiaj piątek, bawcie się dobrze, ale bezpiecznie przy okazji, żebyście nie mieli problemów z odnalezieniem postoju taksówek. Dzięki za ten tydzień, Iwona Barańska, Piotr Jaworski, Piotr Jachim, kłaniamy się.
2: Dzień.
1: I zostawiamy Radio Złote Przeboje Gosi Kościelniak.
2: Jestem, dzień dobry i od razu, zobaczcie, będzie na pewno bardzo energetycznie. Będzie to piękne piątkowe przedpołudnie w Radio Złote Przeboje. No i będą przeróżne dobre wiadomości, nie tylko muzyczne.

0: największe przebój lat 80. i 90. i między innymi oczywiście wielki przebój UM. Tuż przed godziną 10, za 4 minuty będzie 10, najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszamy, posłuchajmy razem.
1: Radio Złote Przeboje.

0: znów ten ból.
1: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
2: Mm-hmm.
1: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
0: O.
1: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
1: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
5: Magda, wszystko w porządku?
6: Przepraszam, migrena.
7: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
6: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
8: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
9: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Piątkowe przedpołudnie zbliża się 10. Zapraszamy na najważniejsze wiadomości w radiu Złote Przeboje.
12: Elementy turbiny wiatrowej rozsypały się po autostradzie. Przygotowania do referendum w Warszawie, by odwołać Trzaskowskiego. Pesymistyczną wizję Europy po przegranej Ukrainie roztacza były szef BBN-u. Agnieszka Trojanowska-Bis. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami. Obecnie zablokowane są oba pasy A4, jednak na razie mniej więcej do południa samochody mogą przejechać pasem awaryjnym, mówi rzecznik rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
13: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
12: Na miejsce ma dotrzeć ciężki sprzęt, który ma podnieść części wiatraka z jezdni. Wtedy najprawdopodobniej autostrada zostanie całkowicie zablokowana i trzeba będzie jechać objazdem. W ostatnim tygodniu lipca ruszy zbiórka podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Przeciwników obecnego prezydenta nie przekonują dotychczasowe działania w sprawie afery związanej ze Szpitalem Południowym.
14: Odpowiedzialność za ten makabryczny skandal, który był w samym Szpitalu Południowym, byłby podstawą do złożenia dymisji. Pan prezydent ani myśli, więc stąd nasza akcja.
12: Mówi Maciej Wilk ze Stołecznej Operacji Referendalnej. Organizatorzy akcji chcą zebrać znacznie więcej niż wymagane 132 tysiące podpisów. Jeśli Ukraina przegra wojnę, to Rosja nie będzie miała wyboru i będzie musiała zaatakować Zachód, wykorzystując pokonane ukraińskie wojska. Taką wizję kreśli podpułkownik rezerwy, doktor habilitowany Jacek Siewiera, były szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
15: Wybór jest bardzo prosty. Można tych ludzi rozpuścić do domu z bronią, traumą, doświadczeniem wojennym i kontaktami wśród swoich ludzi, którzy byli gotowi ginąć za Ukrainę. Lub wersja druga, można ich skierować na kierunek zachodni i upiec dwie pieczenie przy jednym ogniu, pogłębiając jednocześnie strefę okupowaną.
12: Zdaniem Siewiery najpierw Rosja musiałaby jednak, podobnie jak w czasie II wojny w Katyniu, wyeliminować polityków oraz dowództwo i ukraińską generalicję. Istne trzęsienie ziemi wywołał mundial w obsadach szkoleniowców. Nowych trenerów zamierzają zatrudnić reprezentacje od Tunezji przez m.in. Czechy, Urugwaj, Holandię, Niemcy, Portugalię po Republikę Południowej Afryki. O planach zmian w co najmniej 13 drużynach już się mówi, mimo że piłkarskie Mistrzostwa Świata jeszcze trwa. trwają. Wczoraj rozpoczęły się mecze ćwierćfinałowe. Od pewnego zwycięstwa Francji nad Maroko bramki zaliczyli Kylian Mbappé, a następnie Osman Dembele. Trójkolorowi chyba nawet nie pokazali pełni swoich możliwości, przyznaje trener Marokańczyków Mohamed Oubi.
0: Mają z przodu niesamowitych i bardzo ruchliwych zawodników. I to jest najważniejsze. Uwierzcie mi, kiedy masz utalentowanych piłkarzy, musisz sprawić, żeby biegali. To właśnie czyni ich tak niezwykle solidnym zespołem. Czuć, że bije od nich spokój i opanowanie. Nie ma nerwowości, mocno się wspierają, chcą pójść na całość i mają ku temu wszelkie predyspozycje.
12: Dziś Francja pozna rywala w półfinale, o co powalczą o 21:00 Hiszpania i Belgia.
2: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
11: Dziś w zachodniej połowie kraju słońce i przyjemne od 21 do 26 stopni. We wschodniej części chłodniej od 16 do 20. Możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie na Warmii, Podlasiu i Mazowszu pojawią się burze i wiatr wyraźnie słabnie. To zacznijmy już teraz tak całkiem oficjalnie, to przedpołudnie piątkowe, kolejny dzień lipca. Jeszcze nie najcieplejszy podobno po weekendzie ma przyjść już tak bardzo wakacyjnie i letnio. Jeśli chodzi o pogodę, Gosia Kościelniak, zapraszam, Olivia Newton-John i John Travolta.

A dzisiaj jest dzień frytek i według jednej z wersji historii frytek są one tradycyjnym posiłkiem pochodzącym z Belgii. Hodowla ziemniaków zaczęła się tam już w XVII wieku i to właśnie tam narodził się pomysł ich smażenia. I międzynarodową sławę frytki zawdzięczają według tej historii Anglikom, którzy podczas I wojny wspierali Belgię i zachwyceni smażonymi ziemniakami nazwali je French fries. Natomiast Francuzi mają na ten temat zupełnie inne zdanie. Od lat między Belgią a Francją trwa mały taki kulinarny spór o pochodzenie frytek, który to dzisiaj nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia. Belgowie są przekonani, że to właśnie u nich wszystko się zaczęło, a Francuzi twierdzą, że frytki narodziły się w Paryżu i były sprzedawane przez ulicznych sprzedawców, zwłaszcza w okolicach mostów nad Sekwaną. Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacyjny dzień.
2: Niech będzie lekki, przyjemny i pełen muzyki.
3: W radiu Złote Przeboje znajdziesz wszystko, czego potrzeba latem.
0: Relaks, uśmiech i największe przeboje.
3: Takie, które od razu wprawiają w dobry nastrój.
1: Spędź ten dzień z nami. Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
4: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
5: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
9: Uczę się włoskiego.
8: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla. Kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
11: Oj, lubię, lubię, Barbara. A co?
10: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
11: O, i to lubię najbardziej.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje.
2: Let's go, girls.

tym roku przypada 40-lecie powstania zespołu Modern Talking. Dieter Bohlen wycofał się z czynnego koncertowania i pracuje w telewizji jako juror w programach typu Talent Show. Pracuje też w produkcji muzycznej. Z kolei Thomas Anders z zespołem wyruszył w specjalną trasę koncertową z okazji tego jubileuszu. Występy obejmują największe przeboje grupy i gromadzą naprawdę tłumy fanów, między innymi w wielu polskich miastach. Z okazji tej okrągłej rocznicy Thomas Anders wydał także specjalne reedycje klasycznych albumów. Modern Talking, Wiecznie Żywe i super brzmiące teraz przed nami w Radiu Złote Przeboje.

0: Weekend zaczynają w Auchan!
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a

0: Peugeot. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Au! Znów ten ból.
2: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
3: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
2: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Ale duża.
5: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
4: To co?
5: To do Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
7: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
8: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
10: Volkswagen.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
10: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
10: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
14: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
13: TravistoFast i Travisto.
14: Aflofarm.

Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. A wszystkie jaja 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz olej wyborny 1 litr, rzepakowy z pestek winogron z oliwą z oliwek słonecznikowy. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 2 sztuki, maksymalnie 1 gratis na kartę.

Doprowadzasz mnie do szaleństwa, śpiewał w 1981 roku Shakin' Stevens. To radio Złote Przeboje, a przed nami Kylie. Nie będzie śpiewała sama. Kylie przeżyła kilka publicznych, bardzo głośnych romansów ze znanymi osobistościami. Opowiadając o swoim życiu w 2024 roku, stwierdziła, że są pewne romanse, bez których mogłaby się obejść, ale to wszystko jest częścią tego, co czyni nas ludźmi i tego, jak rozumiemy potem świat. Najpierw był Jason Donovan, potem frontman INXS, potem Lenny Kravitz, a w 1995 roku Kylie i muzyk Nick Cave zaczęli plotkować o swoim związku, ale podobno to była tylko relacja profesjonalna.

0: Fresh i Cool Andy Gang. 1984 rok to wtedy właśnie była nowość. Teraz wracamy do 2026 lipca. Do lipca. Za 4 minuty będzie południe i najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata w Radiu Złote Przeboje. Zapraszam.
1: Radio Złote Przeboje.

0: złote przeboje.
1: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
0: W Media Expert.

0: kurtki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Reklama. Zbliża się południe, zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości w Radiu Złote Przeboje.
11: Uroczystości upamiętniające mord Żydów w Jedwabnem. Wiceminister sprawiedliwości zapowiada, że zrzeknie się immunitetu. Synoptycy ostrzegają przed burzami i ulewami. Miriam Lipińska. W Jedwabnem odbywają się uroczystości w 85. rocznicę mordu kilkuset żydowskich mieszkańców tej miejscowości przez ich polskich sąsiadów. Uczestnicy, jak co roku, odczytali imiona wszystkich spalonych żywcem w synagodze Żydów. Były też modlitwy. Jakub Medek.
12: Do rocznicy odniósł się też ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Tom Rose. To dzień pamięci o setkach polskich Żydów pomordowanych przez polskich współobywateli pod nadzorem niemieckich okupantów. Ten dzień należy do nich, nie do ich morderców, ani tych, którzy próbują ich wciąż usprawiedliwiać czy bronić. Równocześnie Rose stwierdził, że Jedwabne miało charakter incydentalny, a większość Polaków pod niemiecką okupacją, mimo grożącej im za to śmierci, starała się Żydom pomagać. Według ustaleń IPN-u w czerwcu 1941 roku, tuż po wkroczeniu na ten teren oddziałów niemieckich i z ich inspiracji, część polskich mieszkańców wschodniego Mazowsza wzięła udział w serii pogromów. Poza Jedwabnem doszło do nich m.in. w Wąsoszu, Radziłowie czy Szczuczynie, tudzież w podlaskim Wasilkowie.
11: Zrzekna się immunitetu, zapowiada wiceminister sprawiedliwości Arkadiusz Myrcha. Do Sejmu lada moment ma trafić wniosek prokuratury o pociągnięcie go do odpowiedzialności w związku z naruszeniem kodeksu wyborczego i agitacją przed wyborami prezydenckimi. Polityk zapowiada, że jest gotowy, by ponieść konsekwencje.
13: Jak tylko będzie taka formalna możliwość, zrobię to bez zbędnej zwłoki. Zresztą analizowaliśmy, czy nie można tego zrobić wcześniej, ale chyba tą sejmową procedurę niestety musimy przeprowadzić, więc czekam tylko na formalne potwierdzenie, żeby ta sprawa się zakończyła.
11: Sprawa dotyczy ubiegłorocznych wyborów prezydenckich. Wtedy, w czasie ciszy wyborczej, w mediach społecznościowych polityka pojawiła się grafika zawierająca hasło „W niedzielę głosuję na Rafała Trzaskowskiego”. Wpis zniknął z profilu po około 3 godzinach. Nawet do jutra mogą potrwać utrudnienia na autostradzie A4 na wysokości węzła Rzeszów Wschód. Na jezdni w kierunku granicy z ciężarówki spadły części turbiny wiatrowej. To wiąże się z potężnymi utrudnieniami, mówi rzeczniczka rzeszowskiej policji Magdalena Żuk.
14: W trakcie przewożenia elementów wiatrowych doszło do awarii mocowania przewożonych gabarytów, a w konsekwencji do zablokowania wjazdu na węźle Rzeszów Wschód. Apelujemy do kierowców o zachowanie ostrożności i wybranie alternatywnej trasy przejazdu.
11: Utrudnienia mogą potrwać kilkanaście godzin. Uwaga na gwałtowne burze. Synoptycy ostrzegają przed nimi na północnym wschodzie kraju. Alerty dotyczą Podlasia, Warmii i Mazur, niemal całego Mazowsza i północy Lubelszczyzny. W czasie burz mocno popada, lokalnie może spaść nawet 45 mm deszczu. Wojna na Bliskim Wschodzie zmieniła plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. 17% badanych wskazało na wzrost cen biletów lotniczych, a 12% na brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
15: Jednocześnie 71% badanych deklaruje, że konflikt nie zmienił ich planów. Najczęściej Polacy planują wakacje w kraju. Taki kierunek wskazało 52% respondentów.
11: Do krajów Unii Europejskiej na urlop wybiera się 19% badanych.
16: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
17: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
16: Pogoda.
10: Dziś w zachodniej połowie kraju słońce i przyjemne od 21 do 26 stopni. We wschodniej części chłodniej od 16 do 20. Możliwe są przelotne opady deszczu, a lokalnie na Warmii, Podlasiu i Mazowszu pojawią się burze i wiatr wyraźnie słabnie.
17: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
10: 4 minuty po godzinie 12. Mamy popołudnie piątkowe 10 dnia lipca. Co zrobimy z tym weekendem? To oczywiście zależy od każdego z nas z osobna. Pamiętajcie, że Radio Złote Przeboje ma przeróżne weekendowe propozycje, tak aby i piątek, i sobota, i niedziela świetnie brzmiały.
18: Radio Złote Przeboje!
10: Więc zabierzcie nas ze sobą. Gosia Kościelniak, zapraszam.

0: Namawiamy Was do tego, żebyście zebrali złote na wakacje, bo doskonale wiemy, że latem, Wy też to wiecie, pieniądze lubią naprawdę szybko się rozchodzić. W związku z tym, co tydzień w Radiu Złote Przeboje, ktoś z Was może wygrać aż 1000 złotych na przeróżne wakacyjne przyjemności i potrzeby. Wystarczy zgłosić się do zabawy, czekać na nasz telefon, no i później popisać się wiedzą tak, jak... Zresztą sami posłuchajcie.
1: Jak na imię ma wokalistka, która zaśpiewała Małgośkę? Czy to jest Maryla czy Urszula?
2: Maryla.
1: Rodowicz.
2: Rodowicz.
1: Natalio,
2: tak.
1: Ze Szczecina. Wygrywasz 1000 złotych! Na
2: super,
1: wakacyjne przyjemności. Brawo dla ciebie. No i do tego limitowany, ekskluzywny ręcznik plażowy Radia Złote Przeboje. Gratulujemy.
3: Brawo. Świetnie. Brawo.
2: Dzięki.
0: Żeby się zgłosić, wejdźcie na złoteprzeboje.pl i odpowiedzcie na takie proste, wstępne pytanie, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej i dlaczego. A w poniedziałek kolejna szansa na wygraną.

0: Autopromocja.
1: Spakuj potrzebne rzeczy i wyślij monotonnie na urlop. Włącz Radio Złote Przeboje. Przekonaj się, że najlepsze przygody zaczynają się od słów rusz się, daj się porwać. Razem zwiedzimy najpiękniejsze miejsca w Polsce i za granicą. Szukasz inspiracji? Chcesz zaplanować letnią wyprawę? Słuchaj nas już dziś o 14.30.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy? Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody Zielona Budka.

0: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Ty plus coś dla urody równa się codzienna pielęgnacja z Carrefourem. Bo teraz wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 11 lipca.
2: Carrefour w sumie najlepszy jest.
3: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale na tle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Barbara, łatwa kasa?
7: Marian, zawsze.
8: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
7: Sprytnie.
8: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Thank you.

niesamowity klimat ma ten tajemniczy, piękny utwór Pat Metheny i David Bowie. This is not America, 1985 rok. Ten rok, 2026 z kolei, obfituje w rocznice, naprawdę wiele rocznic, wielu artystów świętuje swoje jubileusze. I to właśnie wielkimi trasami koncertowymi. Wśród nich jest zespół Lady Punk. Świętuje hucznie 45-lecie działalności artystycznej i z tej okazji muzycy są w trakcie wielkiej światowej trasy koncertowej. Polska, Wielka Brytania, Holandia, Ameryka Północna, a teraz Radio Złote.

0: tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko złoty 99 za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99. A teraz z kuponem Lidl Plus 7,49 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
5: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pani Celinka wie, co jest super.
2: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
1: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się, kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
3: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
4: Roman, słuchaj, nie moja sprawa, ale my to już praktycznie rodzina. Skąd wy wzięliście pieniądze na ten wkład własny dla naszych dzieci? Pracy nie zmieniłeś, na giełdzie nie grasz, na loterii wygrałeś?
5: Wygrałem.
4: Słucham?
5: Z bankiem wygrałem. W sądzie. Kredyt frankowy unieważniony. Votum Consumer Care sprawdziło umowę, przekazało sprawę ekspertom. Sąd przyznał rację, bank oddał nadpłaty. Proste.
4: No to nie ma co kombinować. Muszę się z nimi skontaktować.
6: Masz kredyt w euro, frankach lub dolarach? Aktywny lub spłacony? Sprawdź, czy możesz się od niego uwolnić. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
7: Reklama.

Johnny B. The Hooters. Ciekawostką jest to, że Johnny B. cieszył się ogromną popularnością w Niemczech, gdzie w latach 90. powstało kilka coverów tego utworu, m.in. w wersji dance i w wersji techno. Tak, tak. Piosenka jest też jednym z najczęściej wykonywanych na żywo utworów The Hooters. Do dzisiaj stanowi stały element ich koncertów i niezmiennie wywołuje entuzjazm publiczności. W ogóle mnie to nie dziwi. Teraz tuż przed 13 w Radiu Złote Przeboje Spice Girls.

0: wersja balladowa Spice Girls Viva Forever, a już teraz za 4 minuty będzie godzina 13 najważniejsze wiadomości z Polski i ze świata. Radio Złote Przeboje.
1: To jest Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
3: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Gabinet masażu, słucham.
8: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
7: O, cześć, a co się dzieje?
8: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
7: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
8: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
7: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
10: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
11: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
10: Pamiętałem o wszystkim.
11: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
10: Dokładnie, kochanie.
11: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
10: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
11: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
12: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
0: Reklama.
13: Piątkowe popołudnie, zbliża się godzina 13. Zapraszamy na tylko sprawdzone wiadomości. Radio Złote Przyboje.
14: Będą kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Ewakuowani mieszkańcy Ornety wracają do swoich domów. Jutro Gdynia stanie się polską stolicą Kaszub. Miriam Lipińska. Są kolejne decyzje Ukrainy w sprawie ekshumacji ofiar rzezi wołyńskiej. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej poinformował, że 13 lipca, czyli w najbliższy poniedziałek, na terenie dawnych wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka rozpoczną się prace ekshumacyjne oraz późniejszy ponowny pochówek szczątków mieszkańców tych miejscowości zamordowanych przez UPA. Badania ekshumacyjne ma przeprowadzić specjalizujące się w tym ukraińskie przedsiębiorstwo z udziałem polskich specjalistów. Bezpieczeństwo na polskim niebie nie jest zagrożone, zapewnia Polska Agencja Żeglugi Powietrznej po tym, jak jej konto zostało zablokowane. A to konsekwencja decyzji belgijskiego sądu w sprawie Pfizer przeciwko Polsce o szczepionki na COVID. Agencja została odcięta od 80% przychodów. PAŻP, a także Ministerstwo Zdrowia zapowiadają apelację. Zablokowanie konta zbiegło się ze szczytem wakacyjnego sezonu, ale decyzja sądu nie odbija się na pracy kontrolerów i bezpieczeństwie pasażerów, zapewnia rzecznik PAŻP-u Marcin Hadaj.
15: W tej chwili nie ma ryzyka przerwania ciągłości działań polskiej przestrzeni powietrznej. Bezpieczeństwo jest oczywiście gwarantowane na najwyższym możliwym poziomie.
14: Agencja została odcięta od przychodów z opłat transferowych, które płacą linie lotnicze. To podstawowe źródło finansowania jej działalności. Ewakuowani dziś rano mieszkańcy Ornety w Warmińsko-Mazurskiem mogą już wrócić do swoich domów. Musieli je opuścić po tym, jak na terenie jednego z gospodarstw znaleziono arsenał z czasów II wojny światowej. Niebezpieczne znalezisko znajdowało się w budynku gospodarczym przy budynku wielorodzinnym. Tankowanie jest coraz droższe. Tuż po wygaszeniu rządowego pakietu CPN ceny benzyny i diesla poszły w górę o 80 groszy, a przez ostatni tydzień o kolejne 6-8 groszy na litrze.
16: To powoduje, że jeśli chodzi o cenę oleju napędowego na dużej części stacji, przekroczyliśmy poziom 7 zł za litr. I to jest poziom, który po raz ostatni na stacjach naszych obserwowaliśmy na początku maja.
14: Mówi Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Refleks. Tym razem podwyżki to efekt m.in. wzrostu napięcia na Bliskim Wschodzie. A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 6,85 zł, a za olej napędowy 6,99 zł. Stolica Kaszub na jeden dzień przenosi się do Gdyni. Już jutro odbędzie się tam 27. Światowy Zjazd Kaszubów. Na gości będą czekać dwie sceny muzyczne, strefy regionalnych smaków, rękodzieła i próby bicia wyjątkowych rekordów.
17: Kaszubi to nie tylko skansen. Będziemy gościć alternatywne brzmienie Kiev Office. Połączenie irlandzkiego brzmienia z kaszubskim i kaszubski rap.
18: Nie możemy też zapomnieć o potężnym kaszubskim miasteczku. Ponad 80 wystawców, twórców ludowych, rzemieślników.
19: Będzie rzutnia do głazów.
18: Podejmiemy próbę bicia rekordu w jednoczesnej grze na diabelskich skrzypcach.
17: I rycza serdecznie 11 Lepińca na Światowy Zjazd Kasiewów w Gdynie. Do uzdrzeni.
14: Zachęcali organizatorzy zjazdu. Święto rozpocznie przemarsz przez Gdynię z długą na 100 metrów kaszubską flagą.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
13: Na zachodzie słonecznie ciepło, a we wschodniej części kraju przelotne opady deszczu, miejscami intensywne, a także burze. I tam 17-18 stopni, około 20 w Warszawie i Łodzi, do 25 we Wrocławiu i Szczecinie. Rozwija się jak piękny dywan to popołudnie piątkowe przed kolejnym lipcowym weekendem. Radio Złote Przeboje, gramy na to jak na lato. Największe przeboje lat 80. i 90. Teraz Revolution in Paradise, Gosia Kościelniak.

15 minut po godzinie 13 słuchać Radia Złote Przeboje, a przed nami Missing You w wykonaniu Tiny Turner. To jest cover, bo oryginalny utwór napisał i wydał w 1984 roku wokalista John Wade, brytyjski wokalista, a wersja Tiny Turner ukazała się w 1996 roku na albumie Wildest Dreams. Ten oryginał z 1984 roku Johna Wade'a też sobie dobrze radził, dotarł na sam szczyt amerykańskiej listy Billboard Hot 100, ale cover Tiny Turner zyskał bardziej takie poprokowe, wyraziste brzmienie i stał się międzynarodowym wielkim przebojem. Tak to jest, jak ma się taki głos i taką charyzmę. Missing You.

0: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
1: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
2: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
5: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
4: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
5: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
7: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
8: To przy okazji zjesz z nami.
7: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
9: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
8: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
7: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
8: To tylko przy okazji.
7: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
10: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
11: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
12: Au! Znów ten ból.
13: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
12: Mm-hmm.
13: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
12: Oh.
13: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
14: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
13: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki.

aksamitny, głęboki bas baryton Barry'ego White'a działa relaksująco dzięki niskiej częstotliwości wibracji, która stymuluje układ nerwowy. Te niskie dźwięki przypominają bowiem naturalne, kojące odgłosy natury i pomagają obniżyć poziom stresu. I wywołują uczucie fizycznego odprężenia. Poczuliście to? Bo takie dźwięki o niskiej częstotliwości mają zdolność fizycznego rezonowania w klatce piersiowej i to może wywołać uczucie przypominające delikatny masaż relaksacyjny, ułatwiając rozluźnienie napiętych mięśni. No ciekawa jestem. Czy ktoś to poczuł? Ja mam tak za każdym razem, gdy słucham głosu Barry'ego White'a. A teraz w Radiu Złote Przeboje. Za 28 minut będzie godzina 14, a zaśpiewa Britney Spears.

0: autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
3: Kto zwalcza ból? Kto?
4: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody, rożki, Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie. Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego. Czekamy na pierwszy gwizdek. Przy snacki. Zawsze przy meczu.
3: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
4: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
3: Pamiętałem o wszystkim.
4: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
3: Dokładnie, kochanie.
4: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
3: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
4: W końcu zobaczymy kawałek świata.
5: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor. Facciamo subito, sì?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: Reklama.

0: życiu piękne są tylko chwile, co po raz kolejny przypominaliśmy sobie właśnie. I w związku z tym, chcąc tę chwilę wykorzystać, teraz oddalę się w siną dal, ale tylko na 2 tygodnie, żeby potem wrócić do Radia Złote Przeboje. Nie płakusiaj, żeby wrócić z większą energią. Dobrze?
1: Ale przynajmniej pocztóweczkę jakąś poproszę.
0: Z widoczkiem?
1: Tak.
0: Dobrze.

0: Stay My Know Is For Real i Dana Summer w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 14 będziemy mówić m.in. o tym, że pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć. Tak powiedział naczelny rabin polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Więcej na temat uroczystości powiemy za chwilę.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Mistrzowie futurystycznych brzmień powracają do Polski. Radio Złote Przeboje wysyła słuchaczy na koncert grupy OMD. Zgłoś się do konkursu i bądź częścią niezwykłego wydarzenia. Wejdź na złoteprzeboje.pl, słuchaj nas i zdobądź złoty bilet na koncert OMD w Warszawie. Najbliższa okazja na wygraną już dziś po 17:00. Spraw, by to lato brzmiało jak syntezator w przyszłości.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Dziś w Wyborczej kulturalny rozkład jazdy na lato. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot, Festiwal Szekspirowski, Jarocin Festiwal i wiele innych wydarzeń, których nie można przegapić tego lata. Wakacyjny kulturalny rozkład jazdy dziś w Wyborczej.
6: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
12: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
11: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
12: Biohespan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
11: Czyli?
12: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohespanie Max. Biohespan Max, maksymalna ulga dla nóg.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
14: Reklama. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska.
15: 10 lipca, jest piątek, tu Radio Złote Przeboje. Zapraszam na wiadomości.
16: Uroczystości w 85. rocznicę mordu Żydów w Jedwabnem. Rozporządzenie dotyczące pracy w upały podpisane. Nowe ustalenia dotyczące jednego z mężczyzn po pseudokontroli w ukraińskim biurze w Poznaniu. Miriam Lipińska. Pamięć o zbrodni w Jedwabnem powinna jednoczyć, powiedział naczelny rabin Polski Michael Szudrich w 85. rocznicę mordu Żydów. Dodał, że kiedy pamiętamy, jest szansa, że możemy zbudować lepszy świat. Ponad 100 osób, w tym kilkoro ambasadorów oraz marszałkowie Sejmu i Senatu, uczciło pamięć żydowskich mieszkańców Jedwabnego zamordowanych 10 lipca 1941 roku przez swoich polskich sąsiadów. Były modlitwy po hebrajsku i polsku i odczytanie nazwisk wszystkich zamordowanych jedwabieńskich Żydów.
17: Nie zbywa mi na niczym.
18: Na błoniach zielonych daje mi się wylegiwać. Dowód spokojnych prowadzi mnie.
19: Urozstawionej pamięci Meir Izajasz Lewin, żoną Fejgą lat 30 oraz dziećmi z poprzedniego małżeństwa. Wiospą lat 21 i Józefem lat 15.
16: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Jest rozporządzenie dotyczące pracy w upały. Zgodnie z nim, jeśli temperatura przekroczy 32 stopnie przy pracy na zewnątrz lub 35 stopni w pomieszczeniach, pracę trzeba będzie czasowo wstrzymać. Przepisy wprowadzają też progi temperatury, po których przekroczeniu pracodawca będzie musiał zacząć działać, wdrażając rozwiązania techniczne jak klimatyzacja czy organizacyjne, jak dodatkowe przerwy lub skrócenie czasu pracy. To teraz gorsza wiadomość. Przepisy wejdą w życie dopiero za pół roku. Zaostrzenie zasad uznawania praw jazdy kierowców spoza Unii Europejskiej nabiera tempa. Ministerstwo Infrastruktury potwierdza, że trwają konsultacje nowych przepisów. To reakcja na tragiczny wypadek pod Warszawą z udziałem kierowcy taksówki z Turcji, w którym zginęły dwie osoby, mówi minister Dariusz Klimczak.
20: Doprecyzowujemy te przepisy. Czy to będzie minimum kurs w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, który sprawdzi jego wiedzę i umiejętności do poruszania się w polskim ruchu drogowym, czy to będzie po prostu od nowa egzamin i praktyczny, i teoretyczny.
16: Ministerstwo chce też uszczelnić przepisy dotyczące licencji taksówkarskich. Jeden z mężczyzn, którzy przeprowadzali obywatelską kontrolę w ukraińskim biurze w Poznaniu, to były żołnierz WOT, podejrzany o szpiegostwo. Informację potwierdza rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
21: Posiadane przeze mnie informacje jasno wynika, że ten Jarosław K., którego zatrzymywał w marcu funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to jest ten sam pan, którego teraz zatrzymali policjanci.
16: 43-letni Jarosław K. usłyszał kilka miesięcy temu zarzut szpiegostwa na rzecz obcego wywiadu. Został wydalony z 12 Wielkopolskiej Brygady Terytorialnej. W tym tygodniu mężczyzna usłyszał kolejny zarzut, tym razem zniesławienia. Grozi mu do roku więzienia. I na koniec zmieniamy temat. Król Belgów, Filip, z wizytą u belgijskich piłkarzy przed ćwierćfinałem Mundialu. Zjadł z nimi kolację i wygłosił krótkie przemówienie, w którym zaapelował, by wygrali dziś z Hiszpanią.
1: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Pogoda.
15: Od 17 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze. Deszcz może pojawić się w centrum i na wschodzie Polski jutro. Nieco cieplej, ale niestety nadal deszczowo. Zielone wzgórza nad Soliną, prawda? Tylko czy warto się tam wybrać? Jeśli jeszcze nie macie pomysłu, gdzie spędzić wakacje w tym roku, to Piotrek Jaworski za pół godziny będzie sugerował okolice Soliny właśnie. Polecam serdecznie program Rusz się z Radiem Złote Przeboje. Jerzy Telesiński, dzień dobry.

Największe przeboje lat 80. i jak słychać 90. gram wam na to jak na lato i grać będę nadal. Kim Carnes, która właśnie za moment zaśpiewa, za tydzień z kawałkiem kończy 80 lat. Wszystkiego najlepszego życzymy. No a przy okazji taka historia. Sama bohaterka tej piosenki, czyli Betty Davis, napisała list do Kim Carnes i autorów piosenki, żeby wyrazić swoją wdzięczność za to, że w taki właśnie sposób uczynili ją częścią współczesnej historii. A historia brzmi tak.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy...
1: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
2: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Kto zwalcza ból?
4: Wundery!
3: Kto?
4: Wundery!
5: Wundery!
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka ZOO.
7: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
8: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
7: A co?
9: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
8: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
9: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
14: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jayco.pl.
15: Reklama.

0: Mojo w Radiu Złote Przeboje, które mam nadzieję zabierzecie ze sobą, kiedy już dojdziecie do momentu, w którym powiecie sobie, że może by jednak rzucić to wszystko i wyjechać w Bieszczady. A propos.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.
2: Będzie super przygoda? Tak. Będzie tajemniczo? Jeszcze jak. Będzie odkrywczo? No nie bardzo, bo Bieszczady zna każdy. A wiecie, gdzie jest najmodniejszy deptak w Bieszczadach? No tak, to korona zapory wodnej w Solinie. Jest płaska jak stół i ma raptem 664 metry długości. Powiecie, że nad Solinę to już nasze babcie jeździły. Tylko, że my dzisiaj ruszamy nie nad, a pod. Hop, hop! Zapora wodna w Solinie ma 82 metry wysokości. Na najniższym poziomie, wewnątrz tej góry betonu, utrzymującej napór całego jeziora solińskiego, znajduje się tunel. Służy pracownikom elektrowni wodnej i turystom. Tak, można tam wejść i wyobrazić sobie, że 5 metrów nad naszymi głowami znajduje się dno jeziora, które nam daje romantyczne widoki, a poetom wenę.
3: Zieloną wzgórza nad Soliną.
2: Jest kilka powodów, żeby tę wycieczkę odbyć. W deszczowy dzień pod dnem jeziora jest prawie zupełnie sucho. Serio. W upał to miejsce prawdziwej ochłody, gdyż temperatura wewnątrz zapory to raptem 7 stopni Celsjusza. Wreszcie to wielka ulga. Przez okrągły rok mamy na głowie cały dom i jeszcze 100 kłopotów. A we wnętrzu zapory nad czupryną wiszą nam 2 miliony ton betonu i co? I nic. I w wakacje właśnie o to chodzi.
1: Rusz się z Radiem Złote Przeboje.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków. Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Castorama.
3: Teoria
5: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
5: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: Kajaki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Juhu, jedziemy do Santago!

0: zniżkę przy zakupie 3 z Kaufland Card Extra. A płyny do płukania Lenor kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
1: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Card Extra.
0: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Card Extra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
10: To przy okazji zjesz z nami.
9: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
11: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
10: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
9: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
10: To tylko przy okazji.
9: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
12: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
13: Reklama. Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.

0: Kocie sprawy i burzy skład w Radiu Złote Przeboje, w którym punktualnie o 16 zestaw tylko sprawdzonych, nawet zaskakujących wiadomości, na przykład te z Poznania. Przystanek już bez focha. Wyjaśnimy, o co chodzi już za moment.
1: Radio Złote Przeboje.

0: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
1: Codziennie niskie ceny.
2: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko w lipcu napój izotoniczny niegazowany Oshi, różne rodzaje. Jedynie 2,99 za 750 ml. A chipsy Lay's, papryka solone, fromaż i zielona cebulka tylko 8,49 za 200 gramów. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bajk.
6: Teraz Bajk 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę polskie ogórki 3,49 za kilogram. Tak, polskie ogórki 3,49 za kilogram. A czereśnie kilogram jedynie 11,99. Zgadza się. Kilogram jedynie 11,99. Kaufland.
9: Mamo, co robi kapibara w wakacje?
10: Chilluje, a 12 lipca ma wielki ogólnopolski zlot fanów kapibary z pokazowymi karmieniami i super atrakcjami.
9: To brzmi jak plan idealny.
10: Orientarium Zoo Łódź. Kup bilet online i wpadaj na najbardziej wyluzowany zlot wakacji.
11: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
12: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
11: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
12: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
13: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali, QNET, intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
16: Reklama.
17: Tu Radio Złote Przeboje w piątkowe popołudnie 10 lipca i wiadomości.
18: Z farmy wiatrowej na Bałtyku na ląd popłynęła pierwsza energia. Złoty osłabiony, po słowach szefa NBP. I poznański przystanek już bez focha. Za moment wyjaśnimy, o co chodzi. Miriam Lipińska. To historyczny moment. Na polski ląd dziś dotarł pierwszy prąd produkowany przez farmy wiatrowe na naszym wybrzeżu Bałtyku. Popłynął z należącej do Orlenu budowanej morskiej farmy wiatrowej Baltic Power, a odebrała go w ramach testów stacja elektroenergetyczna w gminie Choczewo. Na razie na morzu stoją 54 z 76 planowanych turbin, ale z tych działających już płynie energia. Nasza energia, podkreślał dziś premier Donald Tusk.
19: To jest polskie morze. No w jakim sensie to jest polski wiatr. Nie płacimy za wiatr. On będzie wiał niezależnie od tego, co się będzie działo w Iranie czy w Moskwie.
18: Baltic Power ma w pełni działać jesienią tego roku. Ukraińska prokuratura prowadzi dwa dochodzenia w sprawie ataku tłumu na pojazd wojskowy we Lwowie. Około 200 osób wywróciło samochód, którym przewożono zatrzymanego 26-latka, który według Centrum Rekrutacji uchylał się od poboru do wojska. Łamanie reguł rejestrowania się do służby to powszechny problem na Ukrainie, mówi dr Andrzej Szabaciuk z Instytutu Europy Środkowej.
20: Setki tysięcy osób po prostu unika aktualizacji swoich danych w tych rejestrach poborowych i też unika stawiania się na wezwanie do tych terytorialnych centrów rekrutacji. W konsekwencji ta sprawność czy skuteczność werbowania poborowych jest niewielka i niestety te służby muszą się posługiwać takimi dość kontrowersyjnymi metodami.
18: Zachowanie tłumu skrytykował ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski. Zmieniamy temat. Euro jest najdroższy od 2 lat, dolar od roku. Złoty mocno osłabił się po słowach szefa NBP Adama Glapińskiego, który nie wykluczył, że po wakacjach będzie wnioskował o obniżkę stóp procentowych. Na reakcję naszej waluty nie trzeba było długo czekać, mówi Jakub Borowski, główny ekonomista Crédit Agricole.
5: Ta niespodzianka, ta wypowiedź wczorajsza, czyli zmiana perspektyw stóp, obniżenie oczekiwanego poziomu stóp, była czynnikiem, który spowodował osłabienie kursu złotego, nawet dość wyraźne.
18: A to wszystko oznacza, że na waluty na zagraniczne wakacje wydamy więcej. Podrożały waluty, drożeją też paliwa i będą drożeć, przewiduje Urszula Cieślak z Biura Analitycznego Reflex.
16: To może być nie koniec podwyżek, ponieważ jeśli chodzi o ceny benzyny, musimy liczyć się z tym, że one mogą wzrosnąć jeszcze o co najmniej 10 groszy na litrze.
18: Ceny paliw rosną po kolejnej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. Diesel na dużej części stacji kosztuje już ponad 7 zł za litr. I to najwięcej od maja. I na koniec językowa wpadka w komunikacji miejskiej w Poznaniu. Zarząd Transportu Miejskiego musiał podmienić w autobusach komunikat głosowy zapowiadający przystanek Skwer Marszałka Focha, bo poprzedni brzmiał Skwer Marszałka Focha. Nazwisko francuskiego marszałka zostało odczytane literalnie w języku polskim.
21: No doszło po prostu do pewnej omyłki. Umknęło to nam. Natomiast tak szybko, jak to dostrzegliśmy, natychmiast zareagowaliśmy. To już jest poprawione. Też nam zależy oczywiście na poprawnym informowaniu pasażerów, no i też mamy ogromny szacunek dla marszałka Focha.
18: Mówi rzecznik poznańskiego ZTM-u Bartosz Trzebiatowski. Nazwa przystanku została niedawno zmieniona. Wcześniej nosił nazwę od pobliskiej ulicy Stanisława Wyspiańskiego.
22: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości. Co jest grane?
23: Grzegorz Pałka, zapraszam. Jeśli spędzacie lato w mieście, nie brakuje atrakcji zarówno w tygodniu, jak i podczas weekendu. Jutro między 12.30 a 14.00 poznawać będziemy bydgoskie Stare Miasto. Można też wybrać się na rejs po Brdzie. A w ramach lata w mieście także w Białymstoku można spędzić miło czas na placu Piłsudskiego. 17 i 18 lipca będzie można przejechać się sportowym samochodem w ramach pikniku charytatywno-motoryzacyjnego. W programie też off-road taxi w terenie. Młodsi uczestnicy będą mogli m.in. poskakać na Muchańcach. W najbliższą niedzielę natomiast w Poznaniu będzie można wziąć udział w malowaniu ceramiki i stworzyć swój własny unikalny kubek, filiżankę albo miskę. Organizatorzy ją wypalą, a uczestnicy wezmą do domu, pracy albo na prezent. Wcześniejsze doświadczenie w malowaniu ceramiki nie jest potrzebne. To w klubie na fali już od godziny 17.
22: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM. Pogoda.
17: 17 stopni w Suwałkach to najniższe temperatury, te najwyższe na zachodzie. Zielona Góra to 25 stopni. No i deszcz. Głównie w centrum i na wschodzie. Jutro też deszczowo, ale cieplej. O największych mitach dotyczących węglowodanów powiem wam dzisiaj o 16.30, no bo przecież dobrze wiedzieć latem, prawda? Nazywam się Jerzy Telesiński i witam was serdecznie w piątek.

Bardzo berlińska piosenka i Nena w radiu Złote Przeboje, ale powiem wam szczerze, że to nieważne, czy to Berlina, Paryża, Londynu, czy do Wzydzkiszewskich. Wybieracie się w tym roku na wakacje? Zabierzcie złote na wakacje. Tak nazywa się zabawa urlopowa na naszej antenie, w której możecie wygrać 1000 złotych. Już za samo odebranie od nas telefonu 100 złotych macie jak w banku, a potem może być już tylko lepiej. Zabierz złote na wakacje. Tego hasła szukajcie na naszej stronie. Zgłaszajcie się po pieniądze od Radia Złote Przeboje.

0: Autopromocja.
1: Frytki, gofry, lody, cała masa pamiątek i wiele, wiele więcej. Z Radiem Złote Przeboje możesz zafundować sobie wakacje. Nowy pasie. Weź udział w naszym nowym konkursie. Wygraj nawet 1000 zł. Napisz, gdzie Złote Przeboje brzmią najlepiej. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij główną nagrodę. Nie czekaj, zgłoś się na złoteprzeboje.pl i zabierz złote na wakacje. Kto wie, może to właśnie ciebie ozłocimy. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja.
2: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
4: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
5: O!
4: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
5: O, a o ile?
4: 35 groszy taniej na litrze.
5: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
4: Tak!
6: A jak lemoniadę?
4: Też.
5: To poprosimy.
4: Ale co?
6: Wszystko!
4: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą, tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę.

aplikacją delikatna szynka wieprzowa bez kości. Cena sprzed obniżki 17,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne. Cena sprzed obniżki 3,99. Teraz

Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl. Volkswagen.

0: mami Sting w Radiu Złote Przeboje. Sting, czyli człowiek, który bardzo dba o prawidłowe odżywianie. I bardzo dobrze, bo dzisiaj będzie o węglowodanach. Te właściwe dają uczucie sytości, wspomagają jelita, dodają energii i poprawiają sen.
1: Dobrze wiedzieć latem.
0: Węglowodany często obwinia się za wszelkie niepowodzenia dietetyczne, tymczasem są one jednym z najważniejszych składników odżywczych, bez którego nasz organizm i mózg nie mogą prawidłowo funkcjonować. Same w sobie węglowodany nie są ani dobre, ani złe. Liczy się to, jakie rodzaje wybieramy, ile ich spożywamy i co jeszcze pojawia się w naszej diecie. Jednym z największych mitów jest twierdzenie, że węglowodany powodują przybieranie na wadze. Prawda jest znacznie prostsza. Waga rośnie, gdy spożywamy za dużo kalorii, więcej niż organizm jest w stanie spalić. Nie ma znaczenia, czy te kalorie pochodzą z tłuszczu, białka czy cukru. Jeśli objadamy się białym pieczywem i pijemy słodkie napoje gazowane, łatwo dochodzimy do nadwyżki kalorycznej, a nasz organizm zaczyna magazynować tłuszcz. Nie jest to jednak wina samych węglowodanów, ale raczej ich nieodpowiedniej formy i nadmiernej ilości. Wysokiej jakości dodatki w rozsądnych porcjach pomagają nam kontrolować energię i apetyt.
1: Dobrze wiedzieć latem.

0: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
1: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
2: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Dziś w Wyborczej kulturalny rozkład jazdy na lato. Nowe Horyzonty, Literacki Sopot, Festiwal Szekspirowski, Jarocin Festiwal i wiele innych wydarzeń, których nie można przegapić tego lata. Wakacyjny kulturalny rozkład jazdy dziś w Wyborczej.
7: Spakowani, możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Kategoria trawienie.
12: Po jednej nutce.
11: Ciężko na żołądku.
12: A teraz?
11: Uczucie pełności.
12: Dobrze, i ostatni.
11: Gazy.
12: Świetnie, a co można na to zaradzić?
11: Najlepiej zastosować Travisto.
13: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
15: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
16: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
17: Dzisiejsze triof ataku w Biedronce. Tylko dzisiaj na czele ataku orzeszki ziemne smażone solone Bacador 1 kg. 9,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Pod bramką chipsy kukurydziane Doritos 100 gramów różne rodzaje. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A akcje kończą napój Tymbark owoce świata różne rodzaje 1 litr. 3,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Kibicujemy wszystkim kibicom. Biedronka!
18: Reklama.
19: Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
20: Złote przeboje w drodze.
21: Do końca dnia przelotny deszcz w większości regionów, a na północnym wschodzie burze z ulewami. Kierowcy, jedźcie ostrożnie. A jak jeździ się teraz? Radzę wam omijać S8 na Mazowszu. A konkretnie chodzi o odcinek między węzłami Lucynów i Mostówka. Po tym jak w pobliżu Lucynowa samochód uderzył w bariery, jeden pas w stronę Warszawy jest zablokowany.
19: Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych CarBazar.pl.
20: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

Mówi się, że to najważniejsza biografia Leonarda Cohena, a parę już ich było. Książka, która zrobiła ponoć wrażenie nawet na samym artyście, będzie miała w końcu polską premierę już 12 sierpnia. Jej autor, Christoph Lebold, przez dwie dekady podążał śladem legendarnego poety, pisarza, muzyka, który, jak to mówią, całe życie wymykał się własnej legendzie. Więc rezultatem jest portret pełen nieznanych dotąd historii z życia artysty. Fani powinni się nimi koniecznie zainteresować. Gram wam na to jak na lato. Tu Radio Złote Przeboje.

Bohema i Wilki, Radio Złote Przeboje, w którym po 17 wracamy do największych przebojów lat 80. i 90., ale najpierw między innymi o ataku na policjantów w Warszawie. Powiemy za chwilę.

0: reklama. Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
1: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98, a przy

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Magda, wszystko w porządku?
2: Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
6: Volkswagen.
7: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
8: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
7: A, no i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Reklama.
11: Tu Radio Złote Przeboje. Jest 10 lipca, mamy piątek. Posłuchajmy wiadomości.
12: Atak kastetami na policjantów w Warszawie. Wyrok za głośne morderstwo starszego mężczyzny w Gdańsku-Brzeźnie. Rząd analizuje ceny paliw, ale pakiet CPN na razie nie wraca. Miriam Lipińska. Atak na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości na warszawskim Ursynowie. Doszło do niego przed siedzibą biura. Napastnik miał na sobie kastety, a w plecaku maczetę. Twierdził, że jest przez funkcjonariuszy podsłuchiwany i prześladowany. Mężczyzna został obezwładniony i zatrzymany. Trwają z nim czynności. Jeden z policjantów z raną nogi trafił do szpitala. Dwóch pozostałych funkcjonariuszy zostało lekko rannych. Duchowni, dyplomaci, przedstawiciele władz państwowych i zwykli ludzie uczcili dziś pamięć ofiar pogromu w Jedwabnem. 10 lipca 1941 roku żydowscy mieszkańcy tej miejscowości zginęli z rąk swoich polskich sąsiadów. Jak co roku zebrani modlili się i odczytali nazwiska wszystkich 340 ofiar. Obecny na uroczystościach ksiądz Wojciech Lemański podkreśla, że tę listę stworzono w oparciu o wspomnienia części ich polskich sąsiadów, którzy nie byli sprawcami pogromu.
13: Tam słyszymy: najpiękniejsza dziewczyna w miasteczku, kowal, jego troje dzieci, niemowlę na ręku. To wszystko się zapisało w pamięci polskich sąsiadów.
12: Uroczystości ze względu na obecność kilkuset zwolenników skrajnej prawicy negującej udział Polaków w zbrodni odbyły się przy wzmocnionych środkach bezpieczeństwa. Surowe kary więzienia dla trzech osób zamieszanych w głośne zabójstwo 78-latka w Gdańsku-Brzeźnie. W lutym ubiegłego roku młoda kobieta zaplanowała morderstwo swojego dziadka, z którym mieszkała i z którym była w konflikcie. Do zbrodniczego planu zaangażowała zarówno swojego męża, jak i kochanka. Pierwszy stał na czatach, drugi zabił starszego mężczyznę, gdy ten szedł do kościoła. Nie ma wątpliwości, że cała trójka była bezpośrednio zaangażowana w zabójstwo, mówiła sędzia Karolina Kozłowska.
14: Najpierw ustalili dogodny termin popełnienia zbrodni, wybierając niedzielny poranek, zastanawiali się nad narzędziem zbrodni. Dwukrotnie spotykali się, aby omówić swój plan. Dokonali podziału ról. Pokrzywdzonemu zostały zadane wielokrotne uderzenia tłuczkiem do mięsa w okolice głowy.
12: Angelika N. oraz jej kochanek Dawid Z. spędzą za kratami 25 lat. Mąż kobiety Kamil N. usłyszał wyrok 20 lat więzienia. Hurtowe ceny paliw rosną. W najbliższych dniach podwyżki zobaczymy też na stacjach. Paliwa drożeją przez wzrost napięcia na Bliskim Wschodzie. Już kilka dni temu resort energii nie wykluczył, że rządowy pakiet CPN może wrócić, jeśli ceny gwałtownie wzrosną. Codziennie analizujemy sytuację na rynku, mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski.
15: I spodziewaliśmy się oczywiście, że te wzrosty może nie będą tak gwałtowne. Stąd też dzisiaj ważne jest, aby nie tylko o tym rozmawiać, ale także zastanowić się, co dalej.
12: Obecnie za litr 95 zapłacimy średnio 6 zł i 85 groszy, a za diesla prawie 7 zł. W poniedziałek na warszawskie ulice wyjedzie specjalny, kolorowy, wakacyjny autobus. W środku na pasażerów będą czekać animacje, konkursy, quizy i zabawy dla dzieci, gadżety i fotopunkty do robienia zdjęć. Autobus będzie kursował na zwykłych liniach według siatki komunikacji miejskiej, a w weekendy na specjalnej linii wakacje.
5: Radio Złote Przeboje. Tylko sprawdzone wiadomości.
4: Na program zaprasza jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego
6: naszego elektrolity z witaminą C i magnezem.
10: Pogoda.
11: Sobota cieplejsza, no ale nadal deszczowa. Dzisiaj pada szczególnie w centrum i na wschodzie, a na termometrach od 17 stopni w Suwałkach do 25 w Zielonej Górze.
6: Na program zaprosił jego sponsor, właściciel marki Active Lab Pharma, producent preparatu Elektrowit zawierającego elektrolity z witaminą C i magnezem.
11: Już za chwilę ostatnie dwa zaproszenia na koncert grupy OND w warszawskiej Progresji. Przypominam, koncert 24 sierpnia. Jerzy Telesiński, kłaniam się, zostańcie ze mną już za chwilę. Nagrody.

No i Andrzej Zaucha, no i byłeś sercabiciem. Drodzy panowie, ja chciałbym powiedzieć, weekend nadchodzi, to tak przestawcie trochę wajchę na swoją bardziej romantyczną wersję. To nam się, panowie, naprawdę zawsze opłaca. Bierzmy przykład z Andrzeja Zauchy. Największe przeboje lat 80. i 90. wśród fantastycznych facetów śpiewających teraz Billy Joel i The Rivers of Dreams, czyli piosenka, która mu się najpierw przyśniła, a dopiero potem ją nagrał.

0: Autopromocja.
1: Najtrudniejsze zadanie zostaw nam. Włącz Radio Złote Przeboje i przeżyj dobrą imprezę. Gwarantujemy największe przeboje i zapewniamy idealny nastrój. Rozpocznij weekend na własnych zasadach. Solo, w duecie lub ze znajomymi. Przygotuj przekąski i zimne napoje. Resztę bierzemy na siebie. Dobra impreza. Już dziś od 18:00 tylko w Radiu Złote Przeboje.
0: Autopromocja. Reklama.

0: gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Oraz papier toaletowy rumiankowy Regina 16 rolek. Drugi produkt za złotówkę. Limit 2 opakowania, maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
5: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
8: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
7: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
8: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
9: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
10: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: Policy of Truth i Depeche Mode w Radiu Złote Przeboje, w którym, no słuchajcie, coś się kończy, coś się zaczyna. Ostatnie dwa zaproszenia na tegoroczny warszawski koncert OMD mam tutaj. W związku z tym dzwonię do słuchaczki.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.
2: Halo?
0: Halo, dzień dobry, Radio Złote Przeboje się kłania. Ja się nazywam Jerzy Telesiński, ty masz na imię Dorota i wygrywasz podwójne zaproszenie na koncert OMD.
2: Wow!
0: Pomyślałem, słuchaj, to są ostatnie dwa zaproszenia, że nie będę owijał w bawełnę. No pewnie, że tak.
2: No rzutem na taśmę.
0: No, ale udało się.
2: A patrzę, co to za numer. Nie odbieram, nie znam. To jest mój trzeci koncert będzie.
0: Grupa
2: Byłam
0: OMD.
2: Na poprzednich dwóch.
0: Cudownie. No. No to fantastycznie. Dorota, będziesz miała okazję porównać, jak facetom idzie. Czy oni się tam przykładają, czy czasem im się chce bardziej, czasem mniej.
2: Przykładają się, tak, oj, bardzo dwóch. Się przykładają.
0: No to fajnie. No ja się ogromnie Super. Cieszę. Słuchaj, no też na byle kogo byśmy tu nie stawiali w Radiu Złote Przeboje, wiesz, o co chodzi.
2: Dzięki bardzo.
0: O, pięknie się udało. Jakieś plany bardzo na weekend
2: dziękuję.
0: Poza tym, że będziesz słuchać Radia Złote Przeboje masz?
2: Mam, na działeczkę.
0: No to pięknie, no to fajnie. To będziemy ci przygrywać, żeby tam wszystko kwitło, rosło, ale przede wszystkim, żebyś miała
2: będę
0: świetny
2: Będę o was
0: kuchu.
2: Myślała cały weekend. I nie tylko w pracy, przecież też.
0: No fajnie. Myślę. Pozdrawiam cię serdecznie, dziękuję.
2: Ja również, bardzo dziękuję, pozdrawiam.
0: Do usłyszenia, Dorota.
2: Do usłyszenia, cały czas.
0: No pewnie, że cały czas, no bo gramy na to jak na lato. Dziękuję wszystkim, którzy już zgłosili się po bilety na OMD. Dyplomatycznie rzecz biorąc, nie wykluczam, że do 24 sierpnia, a to jeszcze dużo czasu, jakieś bilety u nas będziecie mogli wygrać.
1: Złoty bilet na koncert OMD w Warszawie.

0: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
1: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
8: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
7: Pamiętałem o wszystkim.
8: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
7: Dokładnie, kochanie.
8: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
7: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
8: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
9: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
10: Nie czekaj! Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
11: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
12: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
11: TravistoFast i Travisto.
13: Aflofarm.
14: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
17: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
18: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
19: Reklama.
20: Złote przeboje w drodze.
21: W niemal całym kraju przelotnie pada, a w północno-wschodniej części Polski dodatkowo burze z ulewnym deszczem. Miejscami może go spaść nawet 45 mm. Tyle w pogodzie, to sprawdzamy jeszcze sytuację na drogach. Ostrzegam przed problemami na S7 na węźle Tarczyn Południe na Mazowszu. Po tym jak osobówka uderzyła w bariery, jeden pas w stronę Krakowa jest zablokowany.
20: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.

0: 1983 rok, I Like Chopin i Gazebo w Radiu Złote Przeboje, w którym tak naprawdę dopiero się rozkręcamy. No ale za to odpowiadać będzie Wojtek Bawiarczyk.
1: Bardzo się cieszę. Dobry wieczór, Jurku. Po godzinie 18 rusza dobra wakacyjna impreza. Tam właśnie takich numerów Italo Disco z lat 80. na pewno nie zabraknie. Po 18 muzyczny koktajl z tymi najpiękniejszymi, najbardziej słonecznymi wakacyjnymi numerami lat 80. i 90., na które gorąco Was

0: Takie dźwięki idealnie oddają wakacyjny klimat w radiu Złote Przeboje. To zespół Ace of Base, a już po godzinie 18 zaczynamy dobrą wakacyjną imprezę. Zostańcie z nami.
1: Złote Przeboje. Radio Złote Przeboje.

0: Zaczęło się.
1: Wypadają ci włosy.
0: Robią się zakola.
1: Wygląda to coraz gorzej.
0: Nie szukaj biletów do Turcji.
1: Mam coś nowego.
0: Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
5: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
4: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
5: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
6: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
7: Kategoria trawienie.
8: Po jednej nutce.
7: Ciężko na żołądku.
8: A teraz?
7: Uczucie pełności.
8: Dobrze, i ostatni.
7: Gazy.
8: Świetnie, a co można na to zaradzić?
7: Najlepiej zastosować Trawisto.
9: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
10: Reklama. 18 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy weekend ze złotymi przebojami, a na dobry początek mamy dla Was informacje sportowe.
11: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Sport w 30 sekund.
13: Przemysław Pozowski, zapraszam. Aleksander Zwieriew został pierwszym finalistą Wimbledonu. Niemiec pokonał w trzech setach brytyjską sensację londyńskiego turnieju Artura Ferrego 7-6, 6-2, 6-4. Rywala Zwieriewa w niedzielnym finale wyłoni mecz Nowaka Dżokowicza z Janikiem Sinnerem. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Brazylią 1-3 w kolejnym meczu Ligi Narodów. To czwarta porażka zespołu Stefana Lavariniego, który na zakończenie turnieju w Japonii w niedzielę zmierzy się z gospodyniami. Porażka Polek oznacza, że wciąż jeszcze nie są pewne awansu do turnieju finałowego w Makau.
11: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych Izoactive, wspierających nawodnienie organizmu.
12: Pogoda.
10: Wieczór i noce z przelotnymi opadami deszczu na północy i na południu. Jutro sporo słońca na zachodzie, gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej w Suwałkach 17 stopni, najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokażą nawet do 25.
14: 5, 4, 3, 2, 1.
10: Panie i panowie, to już minuta po godzinie 18:00. Najwyższa pora i czas rozpocząć nie tylko weekend ze złotymi przebojami, ale także dobrą wakacyjną imprezę. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek coś polskiego. Piosenka, która, przyznam wam się szczerze, chodziła za mną dzisiaj od samego rana. No ale pomyślałem sobie, że ona musi dzisiaj rozpocząć tą dobrą wakacyjną imprezę. Kombi i Kochać cię za późno.
12: Dobra impreza.

kobiet, kwartet prosto z filmu Moulin Rouge, to między innymi Christina Aguilera, pojawiła się także Pink, Lil Kim, no i także Maja. To już prawie 13 minut po godzinie 18, to teraz pora na zespół, który jutro koncertem w Berlinie zaczyna taką swoją letnią trasę koncertową po Europie. To Pet Shop Boys, a my w piątkowy wieczór gramy na to, jak na lato.

0: Zanim zaczęła śpiewać, to w młodzieżowym zespole grała na perkusji i gitarze Madonna w dobrej wakacyjnej imprezie w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. 25 minut po godzinie 18, a już za moment pojawi się zespół, którego wielokrotnie w latach 80. mylono z zespołem Modern Talking. To będzie Bad Boys Blue. Bądźcie z nami.
1: Autopromocja.
2: W końcu są wakacje. Czas ładowania baterii.
3: Ja dobry nastrój zabieram zawsze ze sobą, bo mam aplikację Radia Złote Przeboje.
2: To weźmy ją też na urlop.
3: Oczywiście, na wczasy, do pracy i na spacer. Możemy ją wziąć ze sobą wszędzie.
2: Ty też już teraz zainstaluj aplikację Radia Złote Przeboje i słuchaj, gdzie tylko chcesz. To nic nie kosztuje.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Ale duża.
8: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
7: To co?
8: To do Media Expert.
9: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
10: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
11: Prażynki przysnacki o smaku bekonu
10: oraz bekonu i syropu klonowego.
11: Uczta dla fanów prażynek.
10: Przysnacki, zawsze przy meczu.
12: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
14: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
16: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
17: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
16: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
20: No Marek, zaszaleliście z tymi Karaibami? Odważnie. Przecież przy tych waszych ratach kredytu w euro, to ja myślałem, że wy raczej na działkę pod Grójec, a nie pod Palmy.
21: Odważną decyzją, Roman, było płacić takie wysokie raty przez 10 lat. Teraz po prostu odbieram swoje.
20: Odbierasz?
0: Nie rozumiem. Bank sam pieniędzy nie rozdaje.
21: Może nie, ale za błędy w umowach już tak. Votum Consumer Care przeanalizowało umowę i znaleźli błędy banku. A potem jakoś to poszło i sąd uwolnił nas od wadliwego kredytu w euro.
3: Umowa kredytu w euro może zawierać klauzule niedozwolone. Zrób pierwszy krok i przekaż umowę do analizy. Każda sprawa wymaga indywidualnej analizy. Sprawdź na votum-cc.pl. Reklama jest sponsorowana przez Votum Consumer Care, spółka z siedzibą we Wrocławiu.
22: Masz już pensję. A co powiesz na dodatkową pensję od Lotto co miesiąc przez 20 lat? Super pensje na super potrzeby 10 tysięcy miesięcznie. Mega pensje na mega zachcianki 15 tysięcy miesięcznie. Giga pensje na giga pragnienia 20 tysięcy miesięcznie. Multipensje na multiplany 25 tysięcy miesięcznie. A może podbijesz stawkę do maxi pensji na maxi marzenia, by dostawać 50 tysięcy miesięcznie przez 20 lat? Graj w ekstra pensje w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Marian? Ty to lubisz taniej kupić, nie?
24: Oj, lubię, Barbara. A co?
23: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
24: O, i to lubię najbardziej.
25: Nie czekaj. Odwiedź największe muzeum węgla w Polsce już teraz. Odkryj podziemia sztolni Królowa Luiza i kopalni Guido w Zabrzu. Przeżyj niezapomnianą podziemną przygodę. Wybierz się na przejażdżkę górniczą kolejką. Popłyń łodzią pod ziemią. Usłysz huk maszyn i zjedź 100 pięter w dół do świata legend i czarnego złota. Bilety dostępne na podziemnaprzygoda.pl.
26: W Leroy promocja trwa. Zrób pierwszy krok do nowej podłogi, bo teraz 200 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1000 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. A do tego usługa montażu 10% taniej przy zakupie paneli podłogowych za minimum 1000 zł. Regulamin promocji w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
27: Reklama.
28: Złote przeboje w drodze.
29: Zaczynamy od dobrych wiadomości. Po przeszło 6 godzinach odblokowano zjazd z autostrady A1 na węźle Częstochowa Północ. Spalił się tam doszczętnie autokar. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Utrudnienie na dwójce między węzłami Poznań Komorniki, Poznań Luboń. Samochód osobowy zderzył się tam z motocyklem. Zablokowany jest jeden pas jezdni w kierunku Warszawy. Utrudnienie też na krajowej 60 między Drobinem a Bielskiem. Zablokowana jest tam droga. Wyznaczono objazd drogami lokalnymi.
28: Radio Złote Przeboje C 96,6 FM.
30: Radio Złote Przeboje.
28: To jest twoje Radio Złote Przeboje. Trwa dobra impreza.

aż parzę ten numer, bo to twoja lawa i zespół, który reprezentował nasz kraj na Eurowizji w 98 roku, to Sixteen. W Radiu Złote Przeboje to jest, kochani, najlepszy miks wakacyjnych kawałków lat 80. i 90. w programie Dobra Impreza, która jeszcze do 22. To teraz pora na gwiazdę, która nie tylko w latach 80., ale do dziś jest bardzo popularna. Uwaga, w Japonii tam słucha się jej muzyki namiętnie. Przed wami Sandra.

To gwiazda, która dokładnie po zejściu ze sceny ogląda swój występ, robi szczegółowe notatki na temat pracy tancerzy, chóru, a nawet ekipy technicznej. No i następnego dnia rozdaje poprawki i prosi, żeby wszystko grało następnego dnia na koncercie w 100%. To Beyoncé w Radiu Złote Przeboje, a do tych gorących, słonecznych, tanecznych kawałków lat 80. i 90. obiecuję wam, powrócimy tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 19:00.

0: Kochanka!
1: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
2: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
3: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad 1 000 000 opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl. A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł i kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Reklama. Słuchacie dobrej wakacyjnej imprezy w Radiu Złote Przeboje, do której powrócimy już za moment, tuż po informacjach sportowych, które w Radiu Złote Przeboje punktualnie o 19.
3: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Sport w 30 sekund.
5: Przemysław Pozowski, zapraszam. Hiszpania lub Belgia będzie rywalem Francuzów w półfinale piłkarskiego mundialu. Hiszpania ma ogromny potencjał w ofensywie, ale uwaga, na tym mundialu nie straciła jeszcze gola. Belgowie z kolei Amerykanom w poprzednim meczu strzelili aż 4 gole. Mecz zacznie się o 21:00 w Los Angeles. Tim Merlier wygrał 7. etap wyścigu kolarskiego Tour de France z metą w Bordeaux. Belg odniósł swoje pierwsze zwycięstwo w tegorocznej wielkiej pętli. W klasyfikacji generalnej bez zmian prowadzi Słoweniec Tadej Pogacar.
3: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: Pogoda.
2: Nadchodząca noc z przelotnymi opadami deszczu na północy i na południu. Jutro sporo słońca na zachodzie, a także w paśmie od Świnoujścia aż po Koszalin. Gdzie indziej chmury i przelotne opady deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, to najchłodniej będzie nad samym morzem. Tam zaledwie 17 stopni. Najcieplej w okolicach Zielonej Góry. Tam termometry pokażą do 25. To już minuta po godzinie 19:00. Z wielką przyjemnością razem z wami zaczynam kolejną godzinę tej dobrej wakacyjnej imprezy. No i mam dla was ocean tych największych numerów lat 80. i 90. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie w tej godzinie. Także sprawdzę dla was, co działo się w dyskotekach w latach 90. Jaka tam muzyka królowała, to będzie dokładnie rok 93. Zatem zostańcie z nami, a na dobry początek piosenka Aż strach się bać, bo to będzie Michael Jackson.
4: Dobra impreza.

0: impreza z Radiem Złote Przeboje.
1: Let's go.

To gwiazda, która genialnie miksuje muzykę country z muzyką rock, pop, R&B, no i dodaje także disco i wychodzą takie cudowne muzyczne perły. To Shania Twain w dobrej, wakacyjnej imprezie w Radiu Złote Przeboje, w której to sprawdzam dla Was także to, co działo się na dyskotekowych parkietach w latach 80. i 90. No to dziś rok 93. Dwa numery, które najczęściej gościły na dyskotekowych parkietach w tamtym czasie. To na dobry początek Show Me Love of your Robin S. Najczęściej granym kawałkiem w 93 roku w dyskotekach był również i ten numer. Mr. Vain i Culture Beat w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na to. To teraz piosenka, która idealnie wkomponuje nam się w ten wakacyjny wieczór, bo ona przypomina, że za oknami powinno być przynajmniej 30 stopni w cieniu. Pod stopami powinniśmy czuć gorący piasek i wskakiwać do jakże gorącego morza. Przed Wami Mr. President i Coco Jumbo.

Szwagier, kolacka u cioci na imieninach. Kto z was o tej porze świętuje imieniny albo urodziny, to dajcie znać także, jak spędzacie ten piątkowy wieczór i początek kolejnego wakacyjnego weekendu. 2244 i 30. A już za moment w dobrej wakacyjnej imprezie zespół Bananarama.

0: autopromocja.
1: Wakacje i złote zawsze powinny iść ze sobą w parze. W Radiu Złote Przeboje doskonale o tym wiemy. Dlatego rozdajemy Wam złote. Weź udział w naszym konkursie. Zgłoś się na złoteprzeboje.pl. Pochwal się swoją wiedzą i zgarnij nawet 1000 zł na letnie wydatki. Nie zwlekaj. Zabierz złote na wakacje. Słuchaj nas i wygraj. Już w poniedziałek po 9:00.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
7: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
8: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
9: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
10: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
9: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
10: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
9: Czyli?
10: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Marian, a gdzie mogę kupić
15: Na mediaexpert.pl.
14: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
1: To jest Twoje radio Złote Przeboje. Trwa dobra impreza.

Ta artysta, który w młodości każdą wolną chwilę spędzał w klubach disco w rodzinnym Glasgow, szukał w nich bezpiecznego azylu, a także ucieczki przed surową, robotniczą rzeczywistością lat 70. To Jimmy Somerville, a my gramy na to jak na lato w Radiu Złote Przeboje w dobrej, wakacyjnej imprezie, to już za kwadrans 20. To teraz piosenka, która ma w sobie, słuchajcie, tyle energii, że spokojnie możecie przy niej doładować swoje smartfony. Jermaine Jackson i Pia Zadora w Radiu Złote Przeboje.

Brytyjskie dziewczyny zespołu Sugar Babes w Radiu Złote Przeboje, a my do tych największych kawałków letnich lat 80. i 90. powrócimy już za moment, zatem zostańcie z nami, a wśród gwiazd m.in. Rick Astley i Bee Gees.

0: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
1: Klasyczny objaw żylaków, ta ciężkość, ból i obrzęki nóg.
2: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
1: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
2: Czyli?
1: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Card Door Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Au! Znów ten ból.
6: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
5: Mm-hmm.
6: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
5: O.
6: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
7: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
6: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Wiesz co, Marian?
5: Mm?
8: Super jest ten nasz nowy telewizor.
9: No, wiadomo, Barbara.
8: No.
9: A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
8: No, ci panowie z Media Expert.
9: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
10: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Reklama.
15: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
16: To już 20 na zegarach. Zaczynamy wspólnie kolejną godzinę dobrej wakacyjnej imprezy, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie. A już za kilka minut, skoro to dobra impreza, to wpadniemy do włoskich dyskotek lat 80. No i przypomnę Wam kawałki, które tam gościły w latach 80. Zatem koniecznie bądźcie z nami na dobry początek. Bee Gees.
17: Dobra impreza.

Rick Astley w radiu Złote Przeboje. Podobno w latach 80. krążyła plotka, że artysta wydaje tysiące funtów na żele do włosów. Nie wiem, ile w tym prawdy, ale jedno jest pewne. Jego fryzura na scenie zawsze wyglądała imponująco, a my gramy na to jak na lato w radiu Złote Przeboje. Skoro lato i wakacje w pełni, no to warto sprawdzić, co właśnie latem w latach 80. gościło na włoskich dyskotekach. To ta dobry początek. Proponuję wam duet ze stolicy włoskiej motoryzacji, czyli z Turynu. Oni w latach 80. rozkręcali tamtejsze dyskoteki tym oto numerem.

To duet Rigueira, no i ich słynny numer z 83 roku. No tengo dinero, no a teraz pora na Rzymianina z krwi i kości. Artysta, który do dziś jest koneserem dobrego włoskiego espresso. Nazywa się Fabio Roscioli, ale cały świat zna go pod pseudonimem Ryan Paris. No i w latach 80. na włoskich, czy też we włoskich dyskotekach można było bawić się do białego rana przy takich dźwiękach.

Ryan Paris i słynna Dolce Vita, czyli słodkie życie, to ja też życzę wam takiego słodkiego weekendu, który tak naprawdę teraz nabiera nam rumieńców, bo w Radiu Złote Przeboje w dobrej imprezie Redbox i For America.

Nieźle kołysze ten numer w piątkowy wieczór w Radiu Złote Przeboje. To jamański zespół reggae, który został założony pod koniec lat 60., ale dopiero lata 90. tak naprawdę przyniosły wielką sławę dzięki tej piosence. To Sweet a la la la longa, to był Inner Circle w Radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lata, to już za moment najsłynniejszy boys band świata, czyli Backseat Boys. Bądźcie z nami.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Nie wszystko latem musi iść zgodnie z planem.
3: Ale są rzeczy, na które zawsze możesz liczyć. Dobry nastrój, chwila relaksu
2: i muzyka, która od zawsze poprawia humor. Dlatego wybierz sprawdzony sposób na wakacyjny dzień.
1: Spędź go z nami. Czekają piosenki pełne słońca, energii i dobrych emocji.
2: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
1: Autopromocja.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
5: Dzień dobry. Czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to. O, Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre. 1,5%. 1 litr. Tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Roski Creamit. Różne smaki. Jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale. Kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Psi Patrol wraca do kin, a w Kiku czekają świetne produkty z tej serii. Śniadaniówki i butelki na napoje z motywami z filmu Psi Patrol i dinozaury. Fajne t-shirty i piżamy z dinozaurami. Przytulne koce i poduszki oraz maskotki z postaciami psiego patrolu. We wszystkich sklepach. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. A do tego zwrot 320 zł. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: To jest twoje radio Złote Przeboje. Trwa dobra impreza.

brytyjska klubowa scena muzyczna lat 90. Piosenka właśnie tego zespołu Moloko można jeszcze do dziś usłyszeć w dyskotekach na Ibizie. Tu Radio Złote Przeboje i wakacyjna dobra impreza jeszcze do 22. To teraz pora na artystę, który żeby dorobić do kieszonkowego, jako nastolatek pracował jako mleczarz, mył okna i montował meble, i to nie te ze Szwecji. Przed wami Shakin' Stevens, a my gramy na to jak na lata.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
2: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
3: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
2: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
2: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
4: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
3: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
2: A, no i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
8: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
9: Reklama. Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
10: To już 21 na zegarach, a to oznaczać może tylko jedno, że zaczynamy ostatnią godzinę dobrej wakacyjnej imprezy, na którą gorąco Was zapraszam do Radia Złote Przeboje. Wojtek Babiarczyk, witajcie pięknie, a na dobry początek jeden z ulubionych duetów lat 80. Brytyjczyków i nie tylko, to Eurythmics.
11: Dobra impreza.

To artysta, który jako nastolatek został zainspirowany muzyką, Louisem Armstrongiem, przez swoich rodziców. No i tak się zakręcił wokół jego muzyki, że postanowił także nauczyć się gry na trąbce, co później skutkowało tym, że pojawiał się zawsze na szkolnej orkiestrze marszowej. To był Hathaway w ten piątkowy wieczór w radiu Złote Przeboje. No a teraz idealna piosenka na taką letnią noc, którą mamy za oknami. Olivia Newton-John i John Travolta w radiu Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.

0: To zespół, który wygrał 21. konkurs piosenki Eurowizji w 76. roku, reprezentujący Wielką Brytanię. Grupa Brotherhood of Man, no i przepiękna piosenka Save Your Kisses For Me na taki letni wieczór, który mamy za oknami, a to jest dobra wakacyjna impreza jeszcze do 22. To już za moment zespół, który też w latach 70. zaczynał swoją wielką muzyczną karierę. To będzie Boniem.
1: Złote przeboje.

0: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty spot na granicy Sopotu i Gdańska.
1: Autopromocja.
2: Żeby wiedzieć, trzeba słuchać. Włącz radio Złote Przeboje i przekonaj się, że dobrze wiedzieć latem. Mamy dla Ciebie praktyczne triki i porady, przydatne nie tylko podczas urlopu. Dowiedz się, jak ułatwić sobie dzień. Dobrze wiedzieć latem. Od poniedziałku do piątku o 16:30.
1: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
4: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
1: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
5: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
4: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
5: Wygodnie i za darmo.
4: No.
6: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
8: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Nie tylko aktor, ale także znakomity muzyk Tom Jones, She's a Lady. To piosenkę w oryginale wykonuje Paul Anka w roku 1970, no ale wersja Toma Jonesa, sami przyznajcie, jest doskonała, a trwa jego wielka letnia trasa koncertowa po Europie, a już za niespełna dwa tygodnie pojawi się w Polsce na koncercie w Sopocie. Tu Radio Złote Przeboje, tu dobra wakacyjna impreza jeszcze do 22, teraz za 14 minut 10 wieczorem. To teraz pora na niemiecki zespół, którego piosenki sprawiają, że nawet w letni pochmurny dzień gdzieś tam na horyzoncie pojawia się słońce. To Fun Factory.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: promocji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
1: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: Nam chodzi o odgłos paszczą.
1: Słuchasz Radia Złote Przeboje.

0: Radio Złote Przeboje C 96 i 6 FM.
1: Radio Złote Przeboje. This is your son.

0: autopromocja.
1: Wakacje najlepiej smakują wtedy, gdy po prostu można się odprężyć.
2: Złapać oddech, zwolnić tempo.
3: I słuchać muzyki, którą dobrze znasz i lubisz.
4: Takiej, która poprawia humor od pierwszych dźwięków.
3: Dlatego spędź ten dzień z nami.
1: Radio Złote Przeboje. Gramy na to jak na lato.
0: Autopromocja.